0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. Kontynenty.olsztyn.pl.
1: Ale dziś daliśmy czadu na horcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
2: Co tam jesz? Wygląda pięknie.
1: Proteinowe naleśniki z mascarpone i wiśniami. Dieta ActiVot Fine Diet by Prosta 38. Wszystko smakuje jak z dobrej restauracji. Jest świetnie zbilansowane.
2: Brzmi super.
1: To mam coś dla ciebie. Wpisz kod rabatowy Olsztyn Kocham na www.finediet.pl i zamów swoją dietę 10% taniej.
2: Przekonałeś mnie.
3: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.dacia.pl.
5: Dzień dobry, pani Agato. O, nowe meble?
6: Tak, zamówiłam w sieciówce, podobno najtaniej.
5: Wcale nie, porównałem ceny. Meble na wymiar od firmy Simsar kosztują tyle samo, a zagospodarują każdy centymetr. Wybór materiałów jest ogromny, a robią wszystko, od pomiaru po montaż.
6: Ale pewnie czeka się pół roku.
5: Nie, tylko 4 tygodnie. Proszę sprawdzić na Facebooku szafy Olsztyn.
6: O, już tam zaglądam.
7: Mieszkasz w Olsztynie? To masz wpływ na to, jak zmieni się nasze miasto. Zagłosuj na projekty olsztyńskiego budżetu obywatelskiego i wybierz pomysły, które naprawdę mają znaczenie. Wejdź na stronę głosujoboolsztyn.eu i oddaj głos na 3 projekty miejskie oraz 3 projekty osiedlowe. Głosowanie trwa tylko do 21 czerwca. Zadecyduj, co zostanie zrealizowane w ramach OBO w 2027 roku. Twój głos ma znaczenie. Warto mieszkać w Olsztynie.
8: Planujesz wakacyjny wyjazd? Sprawdź, czy twoje auto jest gotowe na trasę. Odwiedź serwis Nord Auto i skorzystaj z wakacyjnej akcji serwisowej dla marek Volkswagen, Skoda i Cupra. W godzinę sprawdzimy najważniejsze układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłową pracę twojego samochodu. Koszt badania to tylko 199 zł brutto. Jeśli wykryjemy jakąkolwiek usterkę, przygotujemy ofertę opartą o program For Service. Nord Auto, Aleja Warszawska 117D, Olsztyn. Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Świętuj 130 lat transportu z Mercedes-Benz. Z tej okazji mamy ofertę, której nie możesz przegapić. Mercedes Vito i Sprinter Furgon w niewiarygodnie niskich cenach. Leasing 103% lub 36 miesięcy gwarancji w cenie. Limit przebiegu 250 tysięcy kilometrów. Samochody dostępne od ręki. Bardzo ograniczona ilość pojazdów dla najszybszych. Promocja trwa tylko do końca czerwca. Szczegóły u doradców. Telefon 800 200 200. Zapraszamy do salonów Auto Idea Mercedes-Benz.
11: I po reklamie.

Reklama. Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj

0: Reklama.
1: Ale dziś daliśmy czadu na horcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
2: Co tam jesz? Wygląda pięknie.
1: Proteinowe naleśniki z mascarpone i wiśniami. Dieta Activot Fine Diet by Prosta 38. Wszystko smakuje jak z dobrej restauracji. Jest świetnie zbilansowane.
2: Brzmi super.
1: To mam coś dla ciebie. Wpisz kod rabatowy Olsztyn Kocham na www.finediet.pl i zamów swoją dietę 10% taniej.
2: Przekonałeś mnie.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Planujesz wakacyjny wyjazd? Sprawdź, czy twoje auto jest gotowe na trasę. Odwiedź serwis Nord Auto i skorzystaj z wakacyjnej akcji serwisowej dla marek Volkswagen, Skoda i Cupra. W godzinę sprawdzimy najważniejsze układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłową pracę twojego samochodu. Koszt badania to tylko 199 zł brutto. Jeśli wykryjemy jakąkolwiek usterkę, przygotujemy ofertę opartą o program For Service. Nord Auto, Aleja Warszawska 117D, Olsztyn.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
10: Czas na pierwsze skowe, poniedziałkowe, dzień dobry, Andrzej Brzozowski. No i zaczynamy od pogody. Na warmińsko-mazurskim niebie dzisiaj zachmurzenie zmienne. Przelotny opad deszczu, lokalnie także możliwe burze, a temperatura maksymalna wahać się będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 22 stopni na południu Warmii i Mazur. Olsztyn, Warmii i Mazury, dzień dobry.
9: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn, Sikorskiego 19/3.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
11: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Jest odpowiedź Izraela na ataki Iranu. Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły nad ranem ataki na cele wojskowe. Był to pierwszy izraelski atak na Iran od zawieszenia broni, uzgodnionego 2 miesiące temu. Do odwetu doszło godziny po tym, jak prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie i zarzuty, a to po tragicznym wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły w nim 2 osoby, a trzecia walczy o życie. Reporterski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Michale, co wiadomo o przyczynach tego wypadku?
12: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na 2 części. W środku było 3 mężczyzn, 22 i 23-latek zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
13: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
12: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
11: A za co grozi do 8 lat więzienia. A od dziś trzeba liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na Zakopiance. W Myślenicach kończy się budowa węzła, wyjaśnia Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa.
11: Na początek tych ograniczeń w ruchu za 2 godziny, a wieczorem i w nocy kierowcy przejadą 2 pasami w obu kierunkach.
15: SK Olsztyn News.
10: Z powodu pożaru autobusu przez blisko 4 godziny wczoraj po południu całkowicie zablokowana była droga krajowa nr 16 na wysokości Barczewa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Autobusem podróżował wyłącznie kierowca, który opuścił płonący pojazd jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych.
16: W wyniku pożaru około 2/3 autobusu uległo spaleniu.
10: Mówił Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. W ubiegłym tygodniu lotnisko Olsztyn-Mazury obsłużyło milionowego pasażera od początku swojej działalności, czyli od stycznia 2016 roku. Milionową pasażerką była mieszkanka Lidzbarka Warmińskiego, która przyleciała z Dortmundu.
17: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
18: Dzień dobry!
19: Słuchajcie, w SC po weekendzie budzą się hity na czasie do życia. Witamy!
20: No, u mnie po długim weekendzie to zakwasy, bo wróciłam w końcu na siłownię.
19: A, u mnie brak zakwasu, bo nie wróciłem na siłownię. U mnie po weekendzie jakoś to będzie. No właśnie, dokończcie. U mnie po weekendzie...
0: Ja mam też trochę o brak głosu, bo wczoraj kibicowałem Ironmanowcom, którzy byli w Warszawie.
20: No tak, po włosach, po fryzurze widzę, tak, tak, idealnie.
19: 664-402-302, no i messengerowe, tra la la la la.

0: Sean Paul i Dua Lipa. Proszę, żeby nie kłamać. No lie.
1: Nie wolno kłamać, nie oczywiście. Wolno. No i 9 minut po godzinie 6. Ktoś tam z tyłu się zaśmiał, a to Kama i Bowie. No to dobrze.
0: Tych Ironmanach, żebyśmy tylko uściślili, bo też ludzie pytają, ty brałeś udział jako zawodnik?
1: Trzymajmy się wersji takiej, czy wersji. No, ukończyłem.
0: A, okej.
1: Okay. No, wróciłem do domu i moja żona do mnie. Co, ukończyłeś ten Ironman? Ja tak, no. Słuchajcie, ale tak kibicowałem wszystkim. Ojejkuś. Jeden facet, w ogóle to było tak, 2 km w wodzie, 90 km na rowerze i 20 km na biegusie.
2: Boże, to tyle ile ty przez całe życie.
1: Słuchajcie, tam było chyba 3,49 czy 3,39, no ludzie są jacyś dziwni w ogóle.
0: Niemożliwe, to są roboty.
2: I
3: ja no makówka z internetu, bardzo znana, skończyła.
1: A tak, a ja tam komu, nawet kibicowałem makówce. Ta biegła naprawdę, ktoś mi mówił, krzyż makówka, no jaka makówka? A ta makówka, to tak, no to tak.
0: A to jedni biegali, inni grillowali, a wykończycie zdanie u mnie po weekendzie.
4: Dzień dobry, siemano, jest 20 rano, a tak poważnie, w odpowiedzi na wasze pytanie, jak po weekendzie, u mnie w sumie tak samo, jak i przy

0: makówka. Ta makówka, tak, no to tak.
1: No to jedni biegali, inni grillowali, a wykończycie zdanie u mnie po weekendzie.
2: Dzień dobry, siemano, jest 20 rano. A tak poważnie, w odpowiedzi na wasze pytanie, jak po weekendzie, u mnie w sumie tak samo, jak i

0: Dziękujemy. Okolice Kalisza.
1: Mam taśmy prawdy od pana z pracy. Posłuchajcie.
2: Co się dzieje?
3: Nic takiego. Przeszczepiliśmy panu organy płciowe owczarka niemieckiego.
2: Co?
3: Żartowałem.
4: Pan doktor to tak zawsze.

0: Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. I mamy takie pytanie u ciebie po weekendzie.
0: Jakbyś miała dokończyć?
2: Fajnie. Bardzo fajnie. Ty lubisz, jak się weekend kończy. Ty lubisz tu przychodzić.
0: Ale co robiłaś? Ale co robiłaś w sam weekend, w czasie weekendu?
1: Wyspałam się za cały miesiąc.
2: I musi starczyć, rozumiesz?
1: Tak.
2: To się chowa do kieszeni i po prostu się przetrzymuje na
1: tego weekendu, o, takiego właśnie długiego.
0: Ale słuchaj, Jadziula, bo działo się na styku sportu i kultury, bo Dawid Podsiadło swój pierwszy koncert zagrał w Chorzowie w ramach nowej trasy i razem z fanami zaśpiewał 100 lat, 100 lat.
2: Tylko lepiej?
0: Dla Mai Chwalińskiej, naszej tenisistki.
2: No i ta w rewanżu odpowiedziała na Instastory, że może dać mu potrzymać talerz. Żeby była jasność, chodzi o tą platerę, którą dostała za drugie miejsce w Roland Garros.
0: Widzisz? Widzisz, jak to wygląda? Takie duże srebrne, fajne. O,
1: aha,
0: tutaj jest,
1: no. Widzę. W każdym domu jest taka tacka. Na tym się podaje ciastka i winogrona.
0: Moja babcia też coś takiego miała, no. Rzeczywiście. Jak przychodziłem na obiad, to zawsze tam leżały takie fajne, takie.
3: Takie. Robert Zawandowski teraz, Kama coś znalazła.
2: On tańczy jak Michael Jackson.
3: Ja widziałem to rzeczywiście, to jest jakieś dziwne, on musi po tych treningach w piłkę nożną chodzić na tańce i trenować.
0: Może on po prostu nie chciał być gorszy od swojej żony i postanowił, że on też.
2: Ale wyglądało to nieźle, bo faktycznie na rocznicowej Balandze Szczęsnych zatańczył jak Michael Jackson w charakterystycznym kapeluszu a la Jackson, tańczył Billie Jean is not my love.
1: Wszystko się zgadza.
3: Tak.
1: Billie Jean.
4: Poranne prasowanie. Tylko w
3: no, nie tylko, no. No.
1: Ale pewnie Jean był.
3: No. Aha, aha.

0: że Remi razem z nami już się obudził 25 minut po 6 rano.
1: Dzisiaj sporo się dzieje w kalendarzu, między innymi mamy Dzień Informatyka. Mhm, tak właśnie, proszę państwa.
0: Ja może włączę

0: Reklama. Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Olsztyn, Westerplatte 1A.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Szukasz profesjonalnych narzędzi, a może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w sezonie letnim także w soboty od 9 do 13. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
5: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
8: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już w piątek, 12 czerwca, Kortosfera zaprasza na kolejną edycję Słońce rządzi wszystkim. W programie spotkanie z popularyzatorem nauki Karolem Wójcickim, widowiskowe pokazy naukowe, laboratoria oraz wieczorny koncert Stacha Bukowskiego i kino plenerowe. Od 9 do 15 zapraszamy grupy zorganizowane, od 16 uczestników indywidualnych. Wstęp wolny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
14: Teraz do nocy deski Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Poranek w Olsztynie, okolicy pogodny. W tej chwili termometry wskazują 14 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od 18 na północnym zachodzie do 22 stopni na południu Warmii i Mazur. Na niebie dzisiaj zachmurzenie będzie zmienne. Może przybywać chmurno i możemy spodziewać się także przelotnych opadów deszczu. A na drogach Olsztyna i Warmii i Mazur rozkręca się poranny szczyt komunikacyjny.
13: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn Tuwima 23.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: 6.30 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Zginęła co najmniej jedna osoba. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. Maksymalna cena diesla została ustalona na 6,48. Wysokość cen na jutro resort energii ogłosi około południa.
16: SK Sport News.
15: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostwa Europy Eriksen także zasłabł, był wtedy reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa. W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobollego. Był to jego czwarty wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu Zwieriew nadal będzie trzeci.
17: Jankes, Kamba i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Dzień dobry, raz jeszcze poniedziałek, 8 czerwca, 6.32 już teraz.
20: Niestety długi weekend się skończył, a komu to przeszkadza?

0: sprawdzało, ale w związku z tym pytamy, u mnie po weekendzie.
1: Siema Eska, u mnie po weekendzie liczą się dni pracy, bo tylko 5 dni pracy i potem urlop, no i to jeszcze w Zakopanem.
2: Ach, urlop w Zakopanem, super.
0: Duszki bolą. Jankę, i
2: Wiktor. Ktoś jeszcze oczywiście polecamy, zapraszamy, jak u was po weekendzie.
0: Eskowy Messenger czeka lub 664-402-302.

0: Słuchajcie, biegałem sobie po korytarzu właśnie. Poradny trening już mam zaliczony.
1: Gratulacje, naprawdę, gratulujemy.
2: Tak biegł szybko do toalety, że aż się zegarek zapytał go: ej, czy ty teraz trenujesz?
0: Ja się prawie tak zmachałem jak Maja Chwalińska podczas tego finału Roland Garros, który za nami.
2: Niesamowite tak naprawdę, fajnie, bardzo się cieszymy, gratulujemy Maji. Nie ma to jednak, że Polacy potrafią nie tylko i wyłącznie w różne rzeczy, ale przede wszystkim w tenisa.
0: Ale trochę natomiast... jednak boli, przepraszam, tylko to, że ta pani jest z Rosji, no co wygrała, no kurczę.
2: Poczekaj następnym razem. Natomiast kibice w trakcie meczu Maji Chwalińskiej wypatrzyli Macieja Dowbora z Asią Koroniewską, która kibicowała Indonezji.
0: Jak to?
2: To bo ona trzymała biało-czerwoną flagę, tylko że do góry nogami.
1: Proszę, czyli bardzo, wystarczyło przekręcić telewizor, no i już byłoby okej. Ale z Maji jesteśmy dumni, to jesteś cudowna, Maja.
3: Reklama. BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza. Nie mogę doczekać się wakacji.
4: A ja przeciwnie.
3: No coś ty, czemu?
4: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
3: Brzmi nieźle.
4: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
3: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gudkowie. Treehouse Nieruchomości, Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. treehouse-nieruchomości.pl.
4: Ach, lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rzeźką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
5: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31. Hura Medical Center oferuje rehabilitację narządu ruchu i głosu, w tym porady lekarskie i fizjoterapeutyczne. Logopeda, fizykoterapia, ćwiczenia, masaże, kinezjotaping. Pełna oferta na www.hura.olsztyn.pl. Hura Medical Center. Olsztyn, plac Bema 1 oraz ulica Wańkowicza 5. Telefon 89 542 07.

0: 99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
3: I po reklamie.

0: dzisiaj urodziny obchodzi Piotr Franceski. Kama, Kama kocha się w Piotrze. Ale nie o tym, nie o tym.
1: Jest ktoś fajniejszy razem z Dawi.
2: Budzi w urodziny.
0: Kubuś, nasz słuchacz obchodzi dzisiaj swoje urodzinki. 32 od razu przywalamy tutaj młotkiem.
3: Brawo! No i jak ty się, Kubusiu, synusiu, ty mały chłopczyku, jak ty się dzisiaj czujesz?
4: Dobrze, super.
3: Podobno jesteś ukochanym synusiem swojej mamusi, mimo tego, że 32 lata na karku. To ona lubi posadzić sobie ciebie na kolankach i pogłaskać po głowie, to prawda?
4: Tak.
5: Słuchaj, ja muszę się o to zapytać, jak to jest być synusiem mamusi, bo prawdopodobnie nigdy mi nie wyjdzie.
4: No to takie niezwykłe uczucie. No. Świetne.
3: Twoja
4: najlepsze.
3: Mama napisała nam, że mimo tego, że masz 32 lata, to dla niej w sercu swojej mamy jesteś tym samym małym chłopcem, którego co rano trzeba było ściągać z łóżka do szkoły. Ona to bardzo dobrze pamięta.
4: Widocznie to musiało bardzo, bardzo jej zapaść w pamięć. To musiało być bardzo trudne zadanie.
0: A co powiesz mamie? Mama z pewnością teraz nas słucha z samego rana.
4: No, kocham cię, mamusiu.
0: No,
3: piękne.
0: Słuchaj, mamy dla ciebie urodzinowy prezent. Stówka wjeżdża tutaj na...
4: Wow!
3: O, od razu się obudził. No,
0: dobrze.
3: Słuchaj, wiemy z dobrze poinformowanego źródła, że jesteś architektem, który pracuje w biurze projektowym.
4: Tak.
3: Gdybyśmy przyszli do was ze stówką, co za 100 zł można sobie zaprojektować?
0: Wejść.
3: Na przykład 2 centymetry ściany. Jakby pan mi zaprojektował te 2 centymetry akurat, odstające od okna, da się za 100 zł?
5: Myślę, że klamkę możesz zaprojektować co najwyżej. Z drugiej strony.
0: No powiedz, Kubuś.
4: No myślę, że te 2 centymetry ściany to jest trafny.
3: Max.
0: No dobrze, załatwiłeś sobie 2 centymetry ściany. Tak bardzo jest. Dobrze, dziękujemy.
5: A,
0: Kubuś,
5: że
0: świętuj.
5: Mamy tutaj panów, to te 2 centymetry to aż tyle!

0: Katy Perry ładnie śpiewa z rana do cholery. Zaraz siódma na zegarkach.
1: Zgadza się. No i coraz bliżej przylot, powrót Maji Chwalińskiej z Francji, z Paryża.
2: Za momencik Marcin Grodzki będzie o tym mówił oczywiście w newsach, bo fajnie jest świętować sukcesy innych Polaków i podczepiać się i czuć, że to trochę też nasz sukces.
1: No oczywiście, że tak.
0: Już wiem, co będzie śpiewane na lotnisku. Maja!

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez o

0: ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
6: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
5: Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: I po reklamie.

0: Mastin. Już prawie siódma, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Sprawie przygląda się reporter eski Michał Skolimowski. Michale, Wołodymyr Zełenski straci ten order?
1: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych.
0: A przypomnijmy, UPA dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu. Tragedia w Tatrach. Słowaccy ratownicy pod staroleśnym szczytem znaleźli ciało 25-letniego Polaka. Jeszcze w sobotę mężczyzna przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt się z nim urwał. Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros dziś rano wróci do Polski. Polska tenisistka dotarła w turnieju do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Wczoraj jeszcze Polka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
2: Na pewno jestem zmęczona, tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
0: A samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9:25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop, po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
3: SK Olsztyn.
4: Od 1 kwietnia w kraju utonęło 39 osób. Do ostatniego tonięcia doszło w sobotę we wsi Wieprzy w powiecie Ławskim nad Jeziorakiem. 75-latek wskoczył do wody i zaczął tonąć. Udało się go wyciągnąć, jednak mimo ponad godzinnej reanimacji życia seniora nie udało się uratować. Ruszają prace związane z oczyszczaniem Jeziora Długiego z nadmiaru glonów i moczarki delikatnej. Dno zbiornika ma zostać pokryte specjalną matą powstrzymującą rozrost wodnych chwastów. Wszystkie stopy na start. W niedzielę 14 czerwca w Centrum Okiel odbędzie się 10. edycja charytatywnego biegu o złotą monetę. Zapisy do biegu do wtorku włącznie.
5: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca, 2 minutki po godzinie 7.
7: U mnie po weekendzie.
8: SK po weekendzie jest mniej więcej.
6: To mam dobrą radę, jak stracić na wadze. Kupujesz wagę za 200 i sprzedajesz za 100.
7: Wiele tłumaczy, naprawdę wiele.
6: Tak, dobrze, że Wiktorek jest w formie, bardzo dobrze.
7: Eskowy Messenger czeka, oczywiście dajcie znać, co u was po weekendzie.

0: pewna to wiem.
1: No dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 7 to było męskie granie. Męskie granie z Zalią.
2: I to jakie zadowolone męskie granie, że może po weekendzie do pracy wrócić. Nareszcie! Dzień dobry, witamy, to jest Teska.
3: To na to chodziło, dokładnie.
2: Nareszcie!
3: Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki comfort food, czyli takie jedzenie, które lubimy jeść, bo jest po prostu dobre, smaczne, chociaż nie zawsze zdrowe, to jakie macie wasze typy?
4: Chipsy, proszę pani.
1: To też...
3: Chiperki tak zwane.
1: Ja w weekend zjadłem jakiegoś takiego, ale roślinnego burgera.
2: To się nie liczy. Roślinne to nie, to prawdziwi jedzą prawdziwe.
3: No i właśnie, okazuje się, że naukowcy ostrzegają, że regularne jedzenie frytek, Janki...
1: Ja zjadłem w weekend,
3: i chodzi o przynajmniej 3 porcje tygodniowo. Zrób szybki rachunek sumienia.
1: To ja tylko raz zjadłem.
3: Podnosi ryzyko nie tylko otyłości, ale i cukrzycy.
1: O, proszę
3: bardzo.
1: To jest
3: szok.
2: O, sejka, mano, co?

0: siódme pytanie gwarantuje nasze fantastyczne eskowe nagrody.
1: Dzień dobry.
2: Halo, halo.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale ładnie się słyszymy.
2: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
2: Marcin.
3: Pierwsze.
1: No i witamy Marcina, oczywiście. Pytanie pierwsze do ciebie. Do czego służy dynamo?
4: I nie ma podpowiedzi.
2: Do prądu.
0: No, w sumie ja bym uznała. No. To jest najczęściej kojarzone z rowerami, gdzie zasila się oświetlenie, więc im szybciej pedałujesz, tym jaśniej świecisz.
4: Jest jeszcze Dynamo Moskwa, ale o tym nie mówmy.
3: Drugie.
1: Jedźmy dalej.
4: Uwaga, które miejsce zajęła Maja Chwalińska w Roland Garros w ten weekend?
0: Pierwsze, drugie, trzecie, drugie. Czwarte.
1: Które?
2: Drugie.
3: Drugie.
1: Oczywiście była finale, to drugie. Było coś niesamowitego. Dzisiaj Maja ląduje. Będziemy machać i klaskać. Brawo, Maja.
0: W drugim rzędzie oczywiście.
1: Drugie. Drugie. Podaję hasło. Okoń. Okoń.
3: Trzecie.
0: Wymyśl trzy alternatywne wykorzystanie patelni.
1: O, patrz. I Kama to zadała.
2: Naleśniki, kurczak i ryż.
0: Ale
1: to są alternatywy?
0: Ale to nie są. Nie, chodziło o to, żeby wykopać dołek, zagrać w tenisa, nabrać wody z jeziora, dyscyplinowa... A nie, tego nie mogę powiedzieć.
1: To co, wywalamy go z gry?
2: Tak. A gdzie?
0: Nie, no fajny jest, dobrze go słychać.
1: Zaliczamy.
0: Jedźmy dalej.
1: Dobra, jakiś dzień dobroci w poniedziałek.
3: Czwarte.
1: Uwaga, czwarte, w weekend Wojtek Szczęsny razem z Mariną, Szczęsną oczywiście też, świętowali, ale co świętowali?
4: Nie ma podpowiedzi.
2: Rocznicę ślubu.
0: Którą? Bogaj.
2: A tak już nie było.
0: No właśnie. Dziesiątą rocznicę ślubu, inaczej, uwaga, cynową.
1: Ale się
4: cynowa?
1: No, cynowa.
0: Brzydko, co? Tak. Cynamonowa brzmiałoby lepiej.
1: No właśnie, bo cyną się podobno wieko od trumny zabezpiecza.
0: No.
1: Co? Co? Co?
3: Piąte.
1: Piąte, uwaga. Makrela, cicho tam, pytanie zadaję. Makrela to jest ryba czy ptak?
2: Ryba.
1: Dobry jest. Nie daje się wysadzić z siodła. Uwaga, przed nami pytanie numer
3: szóste.
0: Które słowo oznacza wysyłać towar? Ekspediować, eksponować czy eksploatować?
2: To pierwsze.
1: I uwaga, ostatnie. Brawo.
3: Siódme.
1: O co pytaliśmy w pierwszym pytaniu?
0: Ojej.
2: O kurde, Macie.
0: O prąd! O prąd!
1: Nie pytaliśmy o prąd. Tak się starali, żeby go wywalić i go wywalili na sam
4: ale
1: koniec.
4: Ale nie, no pytanie no. Było, no to trzeba było zadać.
0: No jak jesteś taki cwany, to jakie było?
1: No chodziło o dynamo, no.
4: Do czego służy dynamo?
1: No niestety,
0: Marcinku, byłeś super.
1: Wygrałeś czas antenowy, pozdrowienia dla rodziny oraz apel do narodu. Uwaga, prosimy. Czas start.
2: Chciałem pozdrowić rodzinę, Ryśka, mojego szefa, z pracy, Grześka. Z ogrodami, co się zajmujemy w ogrodach. I Jonka!
0: Rysiu, ty weź daj mu dzisiaj wolne!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Nie, Rysiek zajmuje się, Rysiek się zajmuje ogrodami.
0: Nie, Rysiu był szefem.
1: Tak?
0: Tak.
1: Ale co wy opowiadacie? Rysiu jeździł na taksówce przez taxi driver z klanu. No, łazienka jest zamknięta. Halo, co się stało?

0: Tańczymy z wami od samego rana w poniedziałek, 8 czerwca, 16 minut po godzinie 7 już teraz.
1: Wszystko gotowe? Można zaczynać?
2: No to odpalam siódemkę już.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Gdzie mój taki pan tik-tak, wiesz?
1: Dokładnie 16 minut po 7 i powiedział pan tik-tak.
4: Można dzwonić 664-402-302. Eskowe gadżety czekają, my czekamy przy telefonie, a wy oczywiście trzymacie telefon przy uchu, kiedy do nas dzwonicie, żebyśmy się dobrze słyszeli. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i odpowiedź na

0: tańczy od samego rana? Zuzia tańczy
1: jak szalona.
2: Ale zaraz, zaraz, to wszystko było w weekend, a my was się pytamy, jak u was po weekendzie. Mhm.
3: Siemano SK, u mnie weekend skończył się niestety w niedzielę, tuż po 18. Trzeba było jechać w trasę. Pozdrawiam z nad Soliny, trzymajcie się, hej.
2: No to teraz widoki fajne.
0: Jedziemy prosto w newsy. Yo, yo,

0: letni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: A ty nie jesteś zazdrosna?
4: O kogo?
3: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
4: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
5: Boksy szczęścia codziennie dostarczają świeże posiłki od 36,99 zł dziennie. My gotujemy, ty masz więcej czasu. Zamów na boksyszczęścia.pl.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
14: To teraz na pomarańczowej fali 89,9 FM melduje się Brzozowski. Termometry w Olsztynie i okolicy wskazują 15 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od 18 na północnym zachodzie do 22 stopni na południu Warmii i Mazur. A na drogach Olsztyna mamy poranne zamieszanie. Jedźcie uważnie.
13: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur, Olsztyn Tuwima 23.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: 7.30, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent Ukrainy z wizytą w Londynie. Władimir Zełenski spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Wspólnie przedstawili 5 warunków koniecznych do zakończenia wojny z Rosją. W piątek samoloty F-35 odbędą rajd powitanie z Polską. Wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Są to 3 pierwsze maszyny z zakupionych w USA 32.
16: SK Sport News.
15: A polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. A koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3-3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową.
17: Generalnie w poniedziałek 8 czerwca. Niektórzy są po weekendzie. Wykończycie zdanie u mnie po weekendzie. Są też tacy, co zaczynają długi tydzień odpoczynku. Pozdrowienia dla wesołego autobusu, który rusza teraz na zieloną szkołę do Łeby.
18: Dodam również, że jest tam córka Wiktora, więc Maja, jakbyś chciała kiedyś pogadać o tacie, to znasz numer.

0: David Podsiadło znowu koncertuje.
1: A taki malutki imprezki robi na...
2: No. Woła 50 tysięcy ludzi i śpiewa 100 lat.
1: Ile teraz właśnie było ludzi w Chorzowie?
2: No nie chcę 80? Strzelać, ale bez kozery powiem dużo.
1: No, no naprawdę. Dobrze. No i gramy dalej oczywiście, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
3: A propos hitów, Telewizja Republika zapowiada uruchomienie własnej sieci komórkowej.
2: What?
1: Ale super.
2: No. Co?
3: Republika Mobile. Na razie nie podano informacji, z czyjej infrastruktury sieć będzie korzystała, ale mówią, że będzie działać.
2: Żeby się nie okazało, że zamiast tego grania na czekanie sygnału będą lecieć te komunikaty z pasków, które oni mają na dole.
1: Mogą być Cyrkia, jeśli wygra ofertę, no bo tam muszą współpracować jakaś niemiecka firma, prawda?
3: Z niemieckim kapitałem.
1: No.
3: Albo żeby wybrać numer, najpierw trzeba będzie wcisnąć krzyżyk.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: To jest po prostu zwykła prowokacja. Nie dam się na nią nabrać.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: No, tego.
10: Może...
11: Także tak.
12: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
13: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.

0: Świętuj z nami otwarcie perfumerii Douglas w Galerii Warmińskiej 12 i 13 czerwca. Wyjątkowe marki, zapachy, produkty do pielęgnacji i makijażu czekają na Ciebie. Z okazji otwarcia skorzystaj z rabatu 20% na perfumy, a na produkty Douglas Collection oferta 3 za 2. Nowa, pełna blasku perfumeria Douglas zaprasza 12 i 13 czerwca do Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Douglas. Welcome to beautiful.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: I po reklamie.

0: to nie jest SK Rock. Proszę nie regulować odbiorników.
1: Tutaj SK. U nas mieszka m.in. Kamil Nosel, który jest mistrzem świata w wkręcaniu.
2: To
1: jest
2: jak nas zdenerwuje, to go odsmitujemy, ale na razie jest razem z nami.
0: Ludzki kameleon. Codziennie zmienia się w kogo innego. Dzisiaj, słuchajcie, jest namydlony. To jest namydlona Iwona.
1: Namydlona Iwona. Namydlona Iwona będzie dzwonić.
0: Będzie się mydliła podczas wylotu na Kretę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
1: Dzień dobry, namydlona Iwona po tej stronie. Telefonuję do pani z biura podróży. Czy ja mam przyjemność z panią Anną rozmowy, gdzie jest rezerwacja wylotu na Kretę?
4: Zgadza się. A czy ja mogę dać numer telefonu do męża?
1: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić. Takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić. Kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór?
4: Ale co to znaczy hotel pokój przechodni?
1: No, że po prawej i po lewej stronie będą drzwi do pokoju. I teraz każdy, kto będzie mieszkał obok, będzie mógł ewentualnie wejść. Ale żeby w nocy ktoś nie wchodził...
4: Nie rozumiem, jak ja mogę mieć hotel pokój przechodni, żeby mi ktoś wchodził przez pokój przechodził.
1: No przecież mówię do pani, proszę pani, że po to jest obsługa podana, żeby wieczorem przesunęła państwu łóżko, żeby zabarykadować te drzwi z po prawej i po lewej. Jeżeli nie znacie tych ludzi, którzy będą mieszkali w tym pokoju przechodnim obok.
4: To teraz mi pani powie, jak ja z jednej strony sobie zaregluję drzwi,
1: tak?
4: To czy ja które reguluję? To co ja wchodzę od balkonu?
1: Nie, nie, nie. Pani normalnie wchodzi do pokoju, na przykład do 113. I jak pani ma ten pokój, to pani widzi, że ma pani drzwi po prawej i po lewej. I ci mogą wejść z prawej i z lewej. Więc obsługa hotelowa podsuwa pod drzwi po prawej stronie łóżko, żeby nie mogli wejść. A po lewej stronie to podsuwa szafę do drzwi.
4: I po prostu pokój będzie przygotowany na nasz przyjazd, żeby było z jednej...
1: To i tak pani powiem, że rano, proszę pani, to odsuwają to łóżko, żeby pani mogła wejść na balkon.
4: Nie, no ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co pani do mnie mówi, bo jeżeli ja wchodzę

0: do pokoju, tak. I mam po prawej i po lewej stronie drzwi,
1: tak.
0: A naprzeciwko powinna mieć wyjście na balkon,
1: tak.
0: Czy nie?
1: Tak, i jeżeli się, proszę pani, przesunie łóżko po prawej stronie, żeby zaregulować drzwi po prawej, to nie wejdzie pani wtedy na balkon.
0: No tak, ale to jak ja mam teraz przez inny pokój przechodzić, żeby wejść na balkon?
1: Nie, odsunąć łóżko, przesunąć łóżko z powrotem, żeby tamte drzwi po prawej stronie były jakby możliwe do otwarcia. To wtedy dla otworzy się balkon.
0: Dla mnie, przepraszam, ale to jest jakieś cały czas czarna magia, jakaś abstrakcja.
1: To może lepiej Łukasz to pani wytłumaczy.
2: Kochani, zostałaś wkręcona w radiolskę.
0: Jezu, Łukasz, wiesz co, masz przekichane w domu po prostu. Tak mnie zestresować, ja jestem w pracy.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
5: Bo jak stresować żonę, to tylko w domu, no.
6: Dokładnie, jak ma przekichane, to na zdrowie.
4: Łukasz, a psik!
6: Na zdrowie!

0: El Corazon. To w wolnym tłumaczeniu za chwilę będzie ósma.
1: No i za momencik Marcin Procki przyjdzie do nas z newsami. Będzie oczywiście mówił o Maji Chwalińskiej.
2: Maja trochę sobie popłakała, gdy piszą w gazecie.
0: Jak to?
2: Trochę sobie popłakała. No z radości. No.
0: A, w tę stronę.
1: No, no pewnie wiesz, bo jak czasami dają puchary, to tak bez sensu, nie? Ona dostała taką paterę, taki talerz, no. Zajączki można nim puszczać.
0: Winogrona można na tym położyć.
2: No. Cokolwiek, no.
0: Przecież to jest lepsze niż ten puchar.
1: Z radości.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
9: Wszyscy tutaj to zabawki.
10: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
8: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
11: SK Toy Story Radio.
12: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hity z

0: zakupie trzech, a polska kapusta wczesna 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
2: Rozkręcamy poniedziałkowy poranek w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach. Andrzej Brzozowski. W tej chwili 16 stopni, w ciągu dnia maksymalnie od 18 stopni na północnym zachodzie do 22 stopni na południu Warmii i Mazur. A na drogach Olsztyna poranna gonitwa do pracy i szkoły cały czas trwa. Na spowolnienie napotkacie na Bałtyckiej, Wojska Polskiego, na Jagiellońskiej, na Limanowskiego. Jedźcie uważnie.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, ma dziś zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. To obywatel Turcji, który próbując skręcić w lewo z pasa do skrętu w prawo, doprowadził do zdarzenia. W wypadku zginęły dwie osoby.
4: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
3: Informował Mateusz Gołębiewski. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych po trzęsieniu ziemi na Filipinach. Trzęsienie wywołało także tsunami, które zalało pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząsy oraz fale odnotowano również w Indonezji i Malezji. A pierwsza część nowej linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się 14 czerwca. Oprócz torów powstały tam nowe stacje czy przystanki, mówi Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych.
5: Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
3: A cała trasa będzie gotowa do 2030 roku.
0: SK Olsztyn News.
2: Od czwartku do niedzieli na drogach regionu doszło niestety do kilkunastu wypadków. Najtragiczniejszy miał miejsce w Gordejkach w powiecie oleckim. W zderzeniu motocykla z motorowerem zginął kierowca tego drugiego pojazdu, 62-latek. Do groźnego zdarzenia doszło także w niedzielę po południu na drodze krajowej nr 16 w okolicy Barczewa. W płomieniach stanął autokar wycieczkowy. W pojeździe znajdował się tylko kierowca, który w porę zdołał się ewakuować. 100 mil Olsztyn rozgromił u siebie Pisę Barczewo 8-0 w przedostatniej kolejce czwartej ligi. O tym, kto awansuje do trzeciej ligi, zdecyduje ostatnia kolejka sezonu, która zostanie rozegrana 13 czerwca.
6: Jankes,
7: Kama i Wiktor.
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca. 8, dobrze.
9: Kiedyś jak się dzwoniło, to można było dostać u zegarynki godzinę.
8: Dalej konkretną. Można.
9: A ty jesteś jak nasza leskowa zegarynka, tylko z datą jeszcze.
8: A, właśnie.
10: Słuchajcie, za chwilę będziemy wyrównywać rachunki, więc oprócz podania godziny, podamy też pieniądze. Prosto na wasze

0: Konto.
1: A zgłoszenia w naszej apce eskowej.

0: Dzień dobry, to jest 8:08 na zegarach, to jest Eska, witamy serdecznie.
1: Zgadza się. Słuchajcie, ktoś mądry, z tego co widzę, siedział i w końcu policzył, ty masz tutaj te dane, tu masz do Tomasza.
2: Ja mam paluszki, na których liczę, 38 godzin.
1: Niesamowite, 38 godzin tygodniowo.
2: Ale tygodniowo, tyle pracowali średnio Polacy, co daje nam piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem długości pracy. Pracusie z nas, pracusie.
0: Mam wrażenie, że nadgodziny i w ogóle to, że chodzimy do roboty, to jest taki trochę nasz sport narodowy.
2: Zaraz obok narzekania.
1: Ale lubimy narzekać, to jest niesamowite. Ja dzisiaj tankowałem rano samochód, no i pani, która była przede mną, to narzekała na to, na tamto, tutaj. Dlaczego tego mleko, to mleko takie jest nie takie, jakbym sobie życzyła i tak dalej? To zawsze coś się znajdzie.
0: Ale to trzeba zawsze, tak jak tę benzynę, robić zakupy za 50 zł i zawsze wydajesz tyle samo i nie narzekaj.
2: No. Jest to jakiś pomysł. No. Janki zawsze, jak wchodzi tutaj do nas, do radia, to narzeka, że wszystkie czerwone były jego.
1: Ale
2: wszystkie.
1: Rano rzeczywiście ja jadę nawet z daleka, już widzę te światło. Ja mam 18 świateł, jak jadę do radia. Mhm. Ja z daleka już mówię, dajcie zielone.
0: No, ja z kolei zawsze narzekam na wolne windy, a my w radiu mamy wyjątkowo wolną windę i człowiek jedzie i tak się martwi, że tyle czasu stracił na ten dojazd.
2: Chciałeś mieć wolne sądy, to masz wolne windy, no. Nie doczytałeś drobnym drukiem. Dajcie znać, na co kochacie najbardziej narzekać. 664-402-302 lub eskowy messenger. Jankę, Jankę, Jankę i Wiktor.

0: 2026 rok, a tu stara dobra Britney Spears.
1: Gdzie tam stara? No przecież.
0: Tej, no jeszcze trochę i trzeba będzie dzieciom tłumaczyć.
2: Słuchaj, wnusiu, kiedyś była taka artystka, nazywała się Britney Spears.
1: Przypominam ci, że...
3: płaci twoje rachunki.
1: No. Mam nadzieję, że twoja córka może słuchać. A jadą autobusem, to nie pogrążaj.
2: Słuchaj, bajeczko, kiedyś była taka artystka.
4: Ojejku. No dobra, a my się teraz witamy z Piotrusiem. Cześć, Piotrek.
5: Cześć, halo.
4: Na początku pozwól, że złożymy ci wielkie gratulacje. Ślub coraz bliżej, wesele coraz bliżej. No tanio pewnie nie jest.
5: A dziękuję bardzo. No oczywiście, są to koszta na pewno.
0: To może jeszcze da się z tego wycofać.
5: Chyba nie.
4: A co
1: może
4: cię najbardziej...
1: Może odpuścimy wiejski stół.
4: A co cię najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o opłaty związane ze ślubem i weselem?
5: To znaczy chyba wszystko.
1: A najbardziej sukienka żony.
0: Jako księdza byliśmy.
5: Tak. O tak, tak, tak. To łatwe.
1: A ile osób będzie świętować z wami?
5: Skromnie. Tam 30 osób.
4: No to
1: super,
4: fajnie.
1: Sam raz.
4: Fajnie, tak kameralnie.
5: Ale opłaty nie są skromne.
4: Z każdym można się dogadać, pogadać.
0: Ja nawet chyba tylu nie znam w ogóle w życiu. 30 osób.
4: Spoko. Zabrałabym koleżanki, nie martw się. No dobra, ale to w takim razie w czym możemy ci pomóc?
5: Ogólnie taka kwestia, fajnie odkładaliśmy pieniądze, poopłacaliśmy wszystkie rachunki. Taka jeszcze jedna mała niespodziewana była opłata za żłobek. Chcieliśmy posłać młodego do żłobka, żeby troszkę zaoszczędzić czasu na załatwianie, ale no nie zaoszczędziliśmy pieniędzy, bo przyszedł nam rachunek za żłobek.
4: Czyli nie publiczny, tylko prywatny.
5: Dokładnie.
4: Boli. Boli i to przez mniej więcej do 18 roku życia.
5: I to przed wypłatą.
4: No to ile w takim razie?
5: Tam niecałe 7 stówek ogólnie, tak nas zaskoczyło.
1: Co oni tam jedzą? Kawior? Co na śniadańku dzisiaj, proszę pani?
0: Inflacja, Janki, inflacja.
1: No dobra, 7 stówek, tak?
5: Tak jest.
1: Wypłacamy, nie ma problemu. A co tam?
5: Super, mega się cieszę.
1: Niech się rodzice bawią, niech będzie troszkę lżej.
5: Dziękuję.
4: Trzymaj się, Piotruś. Wszystkiego dobrego,
5: dzięki,
4: cudownego
5: wielkie.
4: Na nowej drodze życia. Kiedy mamy trzymać kciuki? Którego dnia?
5: 5 września.
4: Ach,
1: to
4: super.
1: Za chwilę.
4: Po wakacje.
0: Mam nadzieję, że na parafii słyszeli. Dziecko przed ślubem.

0: Daj już spokój.
1: No ale nie, no trochę na szczęście narzekać, no ale nie, no cudownie było patrzeć w weekend, co się działo w Manchesterze, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata na żużlu. Ajajajajaj.
0: 16 osób w tym kraju się tym interesuje, w tym ty i ja.
1: No, a 14 czekało na te informacje, no.
0: Słuchajcie, ustaliliśmy już dzisiaj, że Polacy uwielbiają pracować, że biorą nadgodziny, no i okazało się również, że uwielbiamy narzekać.
2: No właśnie, i pytamy się was, na co narzekacie najczęściej i najbardziej.
0: Halo, dzień dobry.
3: Na co najczęściej narzekamy? Na pracę. Nie dość, że długo, ciężko, to i tak małe wypłaty.
0: No ale jak ktoś pracuje w newsach, to chyba nie narzeka, prawda?
1: Ja nie narzekam, skąd? I
0: Wiktor. Za chwilę lekko spóźnione, ale będą newsy w Esce. A

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik. Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21. Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
12: To teraz kolejny zgadany rysunek od Brzozowskiego. Termometry w Olsztynie i okolicy wskazują 16 stopni. W ciągu dnia na warmińsko-mazurskim niebie zachmurzenie będzie zmienne. Przelotne opady deszczu, lokalnie także możliwe burze. Temperatura wahać się będzie od 18 na północnym zachodzie do 22 na południu Warmii i Mazur. Na ulicach Olsztyna utrzymuje się jeszcze gdzieniegdzie małe poranne zamieszania. Jedźciu.

0: masz.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn Tuwima 23.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Czas na newsy w SC. Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Duże problemy na autostradzie A4 na Śląsku. W pobliżu węzła Gliwice Sośnica przewróciła się ciężarówka. Na jezdnię wysypał się z niej ładunek i trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia też w pobliżu, ale na A1 przed Gliwicami w stronę Łodzi autostrada przez roboty drogowe jest zmężona i ciągnie się tam kilkukilometrowy korek. Wybuchy o poranku w Jerozolimie. Izraelskie władze informują o drugiej fali pocisków wystrzelonych z Iranu. Uruchomione zostały systemy obronne. A jeśli z przyczyn losowych nie mogli napisać sprawdzianu w maju, zrobią to dzisiaj i w kolejnych dniach. Za pół godziny rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Jutro zaplanowano dodatkowy egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
4: Nie narzekać, że mamy poniedziałek, 8 czerwca. Nie narzekamy, nie narzekamy.
5: Przecież w tym kraju nie ma na co narzekać. Chyba, że jest. Halo?
6: Polacy lubią narzekać generalnie. Wydaje mi się, że w porównaniu z innymi dużo bardziej. Ja po prostu stwierdziłam, że sama się nauczyłam od moich kolegów z pracy narzekać.
7: Aha! Ciekawa jestem, czego ja się od was nauczyłam. Co pan pytanie, nie chce znać odpowiedzi.

0: Ty.
1: Lubię piosenki. Lubię te skomplikowane teksty, tak.
0: Człowiek od razu całą piosenkę
1: mało panu. Na waszym poziomie, nie?
0: Słuchaj, a weź zagraj to ty. I ja już od razu wiem, o co chodzi.
1: Ja kocham takie maile od słuchaczy. Ej, a w refrenie było tarara, rarara, bum, bum, bum. Ale co kiedyś, to za piosenka?
2: Jak nie było tych aplikacji, które pomagają nam, to rzeczywiście mieliśmy sporo tych maili. Teraz troszkę mniej, ale jesteśmy. Tutaj SK i patrzymy, co się dzieje na świecie. Na chwilę wpadamy do Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, tak za jednym zamachem powiedzmy, bo tam jest... Tam jelenie coś zwariowały. Jelenie zwierzątka.
3: Widziałem w telewizji taki materiał, podobno to jest choroba jeleni zombie.
2: Tak to się niby, tak właśnie to nazwali, choroba jeleni zombie. One opanowały północne Stany Zjednoczone oraz Kanadę. No, nie ma lekarstwa ani szczepionki, jelenie mają się tam tak słabo trochę.
1: No straszna sprawa, naprawdę, to jest okropne. Natomiast ja przy tej okazji tylko przypomnę, że człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie zombie zombie.
0: Aha. A żółw od tyłu to włóż.
4: Reklama.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja.

0: szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
1: A na kostinusyoung.pl rekrutacja.

0: 8 minut do godziny 9, tutaj SK. Bez narzekania, że mamy poniedziałek, jeśli się uda.
1: W tym kraju się nie narzeka. No chyba, że jednak uznaliśmy, że nadgodziny to po pierwsze to, co Polacy uwielbiają, po drugie narzekanie, tylko na co?
2: Na co mogę ponarzekać? Oczywiście na męża. Niby nie mam o co, ale zawsze się coś znajdzie.
3: Czy to jest właśnie powód, dla którego warto wyjść za mąż?
0: Tak. Oczywiście, że tak, ale gratulujemy oczywiście, no to prawie tak wszędzie jest.
1: Jedni wychodzą za mąż, inni wychodzą na balkon i wtedy...
2: Uwielbiamy narzekać na pogodę. Albo jest za ciepło, albo jest za zimno, albo za dużo pada, albo wcale nie pada. I tak kurwa.
0: Klasyka gatunku, prawda?
4: Najgorszy jest wiatr. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno. Radio.

0: Kuba. I Kuba o tym, że stygnie lato, a Kama przed chwilą poza anteną tak siedzi, mówi, słuchajcie, pół roku już za nami.
1: No minęło, no, słuchajcie. No.
2: Nie to, żebyśmy narzekali, no.
0: Ale co, no, zaraz lato, potem barburka, święta i od nowa.
1: No, już sukienka na Sylwestra trzeba dziewczyny wybierać.
2: Bardzo dobrze, ale po drodze będą jeszcze wakacje, będzie fajnie.
0: A jeszcze jakaś pandemia. Co? Co? Co?
1: Wyłącz mikrofon.
0: Co? Co? Kama i Wiktor.
2: Jakby co to na Wiktora?
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Media Expert, dalej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak. Zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskim

0: się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskim

0: jak tak, to Allegro.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
13: 17 stopni w Olsztynie i okolicy. Andrzej Brzozowski, kłaniam się ponownie na pomarańczowej fali 89,9 FM. Dziś na warmińsko-mazurskim niebie, przypominam, zachmurzenie będzie zmienne. Gdzieniegdzie przelotny opad deszczu, lokalnie także możliwe burze. Dzisiaj temperatura maksymalna wahać się będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 22 na południu.
12: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A za nieco ponad 20 minut na lotnisku w Warszawie wyląduje samolot z Paryża z Mają Chwalińską. W hali przylotów zbierają się kibice, którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za jej sukces i dotarcie do finału Rolanda Garrosa.
15: Na kogo tu czekasz i dlaczego?
16: Na moje. Chciałbym jej pogratulować, że doszła do finału.
17: Naprawdę, no to jest, dla mnie to jest niesamowite, ale ma to coś, co inni nie mieli.
14: Na przed Chwalińską pracowity dzień, teraz spotkanie z kibicami, a po południu zaplanowaną konferencję z jej udziałem. Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówi w rozmowie z nami profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy zostanie mu odebrane.
18: Pytanie jest inne, czy należało nadawać. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
14: Mówi Jan Majchrowski, order przyznał prezydent Andrzej Duda, o jego odebranie zaapelował prezydent Karol Nawrocki, a to po tym, jak Władimir Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA. W weekend utonęła jedna osoba, od 1 kwietnia 39 osób, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do ostatniego utonięcia doszło w sobotę we wsi Wieprze w województwie warmińsko-mazurskim. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.
19: SK Olsztyn News.
13: Za nami długi i bardzo dynamiczny pogodowy weekend. Na jeziorach Warmii i Mazur o bezpieczeństwo dbali ratownicy. Karetki wodne na jeziorach województwa pozostaną przez cały sezon aż do końca września, a w ubiegłym roku wypływały do ponad 400 interwencji. Od wtorku 8 czerwca będzie obowiązywać zakaz parkowania na terenie dawnego stadionu Warmii w Olsztynie. Rozpocznie się tam budowa ośrodka szkolenia piłkarskiego, która potrwa 18 miesięcy. W niedzielę 14 czerwca PKP uruchamia połączenie Intercity Stańczyk. Pociąg będzie kursował z Pisza do Szczecina przez Olsztyn i Trójmiasto.
20: Czy tylko ja tak mam, że nie czuję tego mundialu piłkarskiego, który się zbliża? Jakoś tak bez naszych to inaczej, co? Ale jasne, że będziemy dawać znać, jak idzie innym. Nam idzie świetnie, bo gramy hity na czasie. Teddy Swims, za moment będzie Pink, będzie Damiano Davis, teraz Swedish House Mafia.

0: Prawdziwa manufaktura hitów to piękna antenie Radio SK i Sober. Wspomniałem o tym, że nie będzie Polaków na mundialu. Marcin Procki mnie poprawił, no jak to nie będzie? Tak, tak, faktycznie, no Szymon Marciniak nominację sędziowską na mundial dostał, tak samo jak i asystenci Tomasz Liskiewicz, Adam Kupsik i sędzia VAR, Tomasz Kwiatkowski. Mocne gratulacje. Można też na pewno liczyć na naszych rodaków na trybunach, więc tak, Polacy będą na mundialu. Niekoniecznie ci, na których liczyliśmy najbardziej, ale będą. Za nieścisłość najmocniej przepraszam. Swoją drogą tak kminie, jak niewdzięczny jest zawód sędziego. Słuchajcie, jak rzadko się mówi, ale ten to dzisiaj dobrze gwizdał, ale to było błyskotliwe. A jak podejmie tylko jakąś jedną złą decyzję, to psy wieszane. Zawód naprawdę wysokiego ryzyka. Pozdrowienia dla wszystkich sędziów, nie tylko tych piłkarskich zresztą. Andy Last i Haris Zokaria za moment, później West Imagine Dragons. Radio SK. Dla tych w tokach też. Tak sobie właśnie wyobraziłem, jak to gwizdze spalonego sędzia w todze na rozprawie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: No tego.
11: A może.
12: Także tak.
13: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady.

0: Rady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik. Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I Borlamie.

pięknie to brzmi. Damiano Dawid na antenie Radio SK. Next Summer. W rankingu WTA Maja Chwalińska pięknie poszybowała. Była na 114. Wylądowała na pozycji numer 21. Wylądowała też przed chwilą bezpiecznie na lotnisku w Warszawie. Co ciekawe, bo sprawdzałem w powietrzu, samolot posługiwał się kodem LOT Maja. Tak jak normalnie tam wiecie, jest numer lotu 3284-2762. To tutaj było LOT Maja. I przy okazji była to najczęściej

0: na świecie. Śledzona w momencie lądowania maszyna, obserwowało ją tylko w tej aplikacji ponad 20 tysięcy osób, w tym również i ja. Witamy w Polsce, Maju! Niech już teraz będzie łatwiej, niech już teraz będzie z górki, co? Bo łatwo nie było. Gibbs i Stan w Radiu SK za moment, później Tate McRae w SC.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz profesjonalnych narzędzi? A może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w sezonie letnim także w soboty od 9 do 13. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
4: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
5: Świętuj z nami otwarcie perfumerii Douglas w Galerii Warmińskiej 12 i 13 czerwca. Wyjątkowe marki, zapachy, produkty do pielęgnacji i makijażu czekają na Ciebie. Z okazji otwarcia skorzystaj z rabatu 20% na perfumy, a na produkty Douglas Collection oferta 3 za 2. Nowa, pełna blasku perfumeria Douglas zaprasza 12 i 13 czerwca do Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Douglas. Welcome to beautiful.
6: Boksy szczęścia. Codziennie dostarczają świeże posiłki od 36,99 zł dziennie. My gotujemy. Ty masz więcej czasu. Zamów na boksyszczęścia.pl.
7: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: I po reklamie.
12: SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako.

0: Chyba się Maja Chwalińska naprawdę nie spodziewała tego, co się działo przed chwilą na lotnisku Chopina. Piękne rzeczy. Co tam się w tej głowie i w serduchu musi dziać? 3 tygodnie temu wylatywała z Polski, tak, pograć w kwalifikacjach, a wraca jako bohaterka narodowa. Witamy, witamy po raz kolejny. Jeśli słuchasz tam w samochodzie w drodze do hotelu Eski, to mocno, mocno pozdrawiamy. I dziękujemy za wszystkie te piękne emocje. Uzel przed chwilą i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed 10:00, po 10:00. Dawid Podsiadło, szanowni państwo. To co masz ty?
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej.

0: dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TB Edukacja.
1: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Olsztyn, Westerplatte 1A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Tomasz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. Kontynenty.olsztyn.pl.
9: Nie mogę doczekać się wakacji.
10: A ja przeciwnie.
9: No coś ty, czemu?
10: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
9: Brzmi nieźle.
10: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
11: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości. Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.
12: To będzie ostatni.

0: wyrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour.
4: Anita Zalewska, cześć! W prognozach co prawda widnieją przelotne opady deszczu, ale na razie w Olsztynie niebo jest całkiem słoneczne. Na termometrach 17 stopni Celsjusza, maks na dziś to 20 kresek. W temacie jazdy po mieście zwalniamy na Zatorzu i wyjazdówkach z Olsztyna.
0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour. Olsztyn Tuwima 23.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Na zegarach 10:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek Łotwa. Myśliwce NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem na wschodzie kraju. Przypomnę, miesiąc temu dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy. A za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełańskiemu, a to po jego decyzji o nadaniu jednej z jednostek armii nazwy bohaterów UPA. W ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. A setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty, no i próby zdobycia autografów finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
6: SK Olsztyn. Sport.
4: Stomil Olsztyn rozgromił u siebie Pisę Berczewo 8-0. Mimo zwycięstwa sytuacja w tabeli czwartej ligi nie uległa zmianie. Swój mecz wygrała również Polonia Lidzbark Warmiński. O tym, kto awansuje do trzeciej ligi, zdecyduje ostatnia kolejka sezonu w sobotę 13 czerwca. Rywalem Stomilu będzie Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. Początek meczu na wyjeździe o 17:00. A tylko do wtorku włącznie można zapisywać się na 10. charytatywny bieg o złotą monetę. Rywalizacje oraz rodzinny piknik odbędą się w niedzielę w Centrum Rekreacyjno-Sportowym UKiel.
7: Będzie ładnie muzycznie, obiecuję. Będzie Justin i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat dosłownie za 2,5 minuty. Będzie Alex Warren, będzie Bledka, będzie Dua Lipa i DaBaby. Maciej Musiałowski też się przydarzy. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski, witajcie. 10:02 na zegarach, w SC już grają.

0: Jay-Z i Linkin Park. Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Nam Encore właśnie przed chwilą. Słuchajcie, jak wam rzucę w eter takie słowa jak Książę Adam, Eternia, Skeletor i hasło Mam siłę, to co wam się wyświetla, co wam się wyłania? No jasne, że wam się He-Man wyłania, prawda? No jeden z bohaterów dziecięcych lat, przynajmniej u mnie w domu, u was też. No w każdym razie on wraca w filmie Władcy Wszechświata. Po latach książę Adam wraca na Eternię, by powstrzymać Skeletora i jako He-Man ocalić świat oraz swoją rodzinę. To nie jest już animowana historia, ale jak najbardziej fabularyzowana i mam dla was zaproszenie do Cinema City, w sumie dla całej paczki. Jeśli macie ochotę, to przekonajcie mnie, że to właśnie wy powinniście mieć siłę, żeby He-Man miał siłę. Za chwilę Bledka w Radiu SK, a Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love zaraz potem. A to przekonywanie to albo SMS-owo 664-402-302 albo na eskowym messengerze.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się Twoja przemiana.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją. Czeski kompleks Dolni Witkowic. Kawiarnia.

0: Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: Już w piątek, 12 czerwca, Kortosfera zaprasza na kolejną edycję Słońce rządzi wszystkim. W programie spotkanie z popularyzatorem nauki Karolem Wójcickim, widowiskowe pokazy naukowe, laboratoria oraz wieczorny koncert Stacha Bukowskiego i kino plenerowe. Od 9 do 15 zapraszamy grupy zorganizowane, od 16 uczestników indywidualnych. Wstęp wolny.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podaj

0: doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podaj

300 zł. Media Expert. Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.

0: oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.

0: Jak się słucha tego pana, to od razu się jakoś tak bardziej gorąco robi. Pitbull i Holler Room Service na antenie Radiacka. Czy tak samo gorąco jak podczas imprezy SK in the Sun? Wysyłamy was do Santago na tę właśnie imprezę w sobotę 20 czerwca. Będzie Kama, będę ja, będzie Messiah z koncertem, więc znowu będzie odrobinę cieplej. Pool party, beatbox, no i hit strefa Radia SK. I nie dość, że was tam zapraszamy, to jeszcze was tam wysyłamy. Dokładnie tak, bo podczas wrzutki na luz do zgarnięcia zaproszenia dla całej paczki, dla całej rodziny albo dla całej paczki, razem z noclegiem jeszcze 5 stóp na dojazd i letnie przyjemności. SK in the Sun, ta impreza już 20 czerwca, a zgłoszenia na sk.pl. Benson Boone w Radiu SK. Za chwilę później Tate McRae u nas.
1: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub

0: Mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: Zrobić ci kawę?
3: Nie, dziękuję. Już od rana mam podniesione ciśnienie. Przychodzę na parking, a tu niespodzianka. Auto skasowane. Na szczęście sprawca zostawił za wycieraczką numer telefonu, ale samochód niejezdny.
4: Miałem to samo. Trafiłem do lakierni ALC Paweł Chmielewski w Olsztynie. Kompleksowo załatwili sprawę. Dostałem auto zastępcze. Moje odholowali na warsztat własną lawetą. Naprawili szkodę. Szczerze polecam lakiernię ALC Paweł Chmielewski. Piłsudskiego 75. autolakiernia.olsztyn.pl.
5: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
6: Włoską? Grażyna, włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską, tę prostokątną. Express Pizza, ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
10: Wszyscy tutaj do zabawki.
11: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
9: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
12: Eska Toy Story Radio.
13: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
14: Tylko w kinach od 17 czerwca.
15: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
16: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
17: Ach, lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rześką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
18: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
19: Świętuj 130 lat transportu z Mercedes-Benz. Z tej okazji mamy ofertę, której nie możesz przegapić. Mercedes Vito i Sprinter Furgon w niewiarygodnie niskich cenach. Leasing 103% lub 36 miesięcy gwarancji w cenie. Limit przebiegu 250 tysięcy kilometrów. Samochody dostępne od ręki. Bardzo ograniczona ilość pojazdów dla najszybszych. Promocja trwa tylko do końca czerwca. Szczegóły u doradców. Telefon 800 200 200. Zapraszamy do salonów Auto Idea Mercedes-Benz.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
22: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
21: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
22: Kiedy to?
21: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
22: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
21: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
23: I po reklamie.

0: za chwilę w Radiu SK nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino. To będzie zaraz po 11, a przed 11 Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Taylor Swift, która napisała i zaśpiewała numer do Toy Story 5. No, graliśmy go w dniu premiery, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. A propos Toy Story 5, które premierę swoją ma już 17 czerwca, to nasze SK Toy Story Radio wciąż gra, wciąż bawi, wciąż śmieszy. Mocno polecam.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, pani Agato. O, nowe meble?
10: Tak, zamówiłam w sieciówce. Podobno najtaniej.
11: Wcale nie. Porównałem ceny. Meble na wymiar od firmy Simsar kosztują tyle samo, a zagospodarują każdy centymetr. Wybór materiałów jest ogromny, a robią wszystko. Od pomiaru po montaż.

0: pewnie czeka się pół roku.
1: Nie, tylko 4 tygodnie. Proszę sprawdzić na Facebooku szafy.olsztyn.
0: O, już tam zaglądam.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
6: Anita Zalewska, cześć. Noga z gazu na olsztyńskim Zatorzu, tu duży ruch, podobnie jak na wyjazdówkach z miasta. A jeśli chodzi o pogodę, w prognozach dla Warmii i Mazur dziś sporo przejaśnień, mogą wystąpić też przelotne opady deszczu, miejscami zagrzmi. Na termometrach do 20 stopni.
5: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili, Olsztyn Sikorskiego 19/3.
3: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski między nimi. Maja Chwalińska wróciła do Warszawy, przyleciała porannym lotem z Paryża we francuskiej stolicy. Zachwyciła swoją grą, docierając do finału wielkoszlemowego Roland Garros. W hali przylotów czekał na nią tłum fanów. A kibice, którzy pojawili się na lotnisku, podkreślali.
8: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą.
7: Na prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek o nadanie Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Najpierw jednak chce spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. Ranni i akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Na przechodniów spadło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
9: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych.
7: Relacjonuje Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Jedną osobę uwolnili świadkowie, drugiej pomogli strażacy. Ambasada Polski w Tel Awiwie będzie dziś zamknięta. W nocy doszło do wzajemnego strzału ze strony Iranu i Izraela. Polska placówka wezwała do stosowania się do instrukcji władz lokalnych i obrony cywilnej.
10: SK Olsztyn News.
6: Policjanci wyjaśniają okoliczności utonięcia 65-latka, do którego doszło w sobotę wieczorem przy brzegu jeziora Jeziorak. Mężczyzna prawdopodobnie zasłabł i wpadł do płytkiej wody. Długi weekend za nami. Od środy do niedzieli na drogach regionu doszło do 9 wypadków drogowych, w których zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. Policjanci byli wzywani do niemal 250 kolizji drogowych i zatrzymali 47 nietrzeźwych kierujących.
11: Policyjne działania związane z długim czerwcowym weekendem potrwają do północy.
6: Mówi Andrzej Jurkun z warmińsko-mazurskiej policji.
12: 11:02 na zegarach. Gramy? Gramy. Będzie Shawn Mendes, Camila Cabello. Kungs również się pojawi. Będzie Igo, Thomas Gray, Ed Sheeran, Dawid Podsiadło. Z nowym numerem, no bo wszystkie hity zaczynają się wesele na początek. Nareszcie, męskie granie orkiestra. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Jazzy, Can't Deny It, hit na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Bilety do kina na Władcę Wszechświata, na film o kolesiu, który często mówi: mam siłę! No to Monika w tej sprawie na SK-owym Messengerze.
1: Cześć SK, chciałam zapytać, czy wyślecie trochę siły, bo ja jestem tak niewyspana, miałam nieprzespaną nockę, bo jutro mam operację i się trochę stresuję. Jeszcze tak w szpitalu w moim mieście, co ma niesławną ksywkę umieralnia, także chyba się nie dziwcie dlaczego. A chętnie jak będzie już po wszystkim i doje do siebie, to bym wybrała się do kina.
0: Umieralnia. Monia, to może napisz po operacji, co? Wiesz, żeby w razie czego te bilety ode mnie się nie zmarnowały. Żartuję, żartuję, żartuję. Wszystko będzie na pewno dobrze. Jasne, że po będziesz mogła wybrać się z biletami, które dostajesz w tym momencie. Na film Władcę Wszechświata cię wysyłam. Igo i Bruce w Radiu SK za moment, Thomas Gray później, a za Monikę wszyscy trzymamy kciuki, prawda?
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: wrzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę.

0: Produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Ty nie jesteś zazdrosna?
5: O kogo?
4: No o te Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
5: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam.
6: Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
7: Boksy szczęścia codziennie dostarczają świeże posiłki od 36,99 zł dziennie. My gotujemy, ty masz więcej czasu. Zamów na boksyszczęścia.pl.
8: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
11: I po reklamie.

Dawid Podsiadło właśnie w ten weekend rozpoczął swoją trasę koncertową. Obrotowy tour 2026 na pierwszy ogień Stadion Śląski w Chorzowie. No nie zabrakło też poza muzycznych akcentów, takich jak na przykład najpierw wspomnienie o trzech ciężkich tygodniach Maji Chwalińskiej, a później wspólnie odśpiewane 100 lat razem z widzami właśnie na rzecz Maji. Przy okazji startu tej trasy koncertowej dostaliśmy nową piosenkę, nowy cały materiał ma pojawić się jesienią, a ten nowy hit, który wam gram już teraz, to Na Błysk. Dawid Podsiadło, szanowni państwo.

0: Kim jest ta dziewczyna? David Guetta i Rihanna. Ta dziewczyna to Maja Chwalińska, szanowni państwo. Wróciła już do Polski. Dużo się mówi i media się rozpisują na temat tego, ile Maja zarobiła podczas French Open. To 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów PLN-ów, ale uwaga, bo to jest kwota brutto i o tym nie wolno zapominać. Wiecie, jak to jest podawać kwotę brutto? To jak podawać długość przyrodzenia łącznie z kręgosłupem, naprawdę, no. A to w tym przypadku robi naprawdę dużą różnicę, bo francuski fiskus ma zabrać z tego prawie połowę. Dobre wieści są takie, że polska skarbówka już żadnych dodatkowych pieniędzy nie przejmie, bo mamy umowę z Francją o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ilekolwiek by to jednak, droga Maju, nie było, zasłużyłaś na każdą złotówkę. Storm 12 to 12 w SC za moment, później u nas Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Ale dziś daliśmy czadu na horcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
7: Co tam jesz? Wygląda pięknie.
6: Protein.

0: I nowe naleśniki z mascarpone i wiśniami. Dieta Active od Fine Diet by Prosta 38. Wszystko smakuje jak z dobrej restauracji. Jest świetnie zbilansowane.
1: Brzmi super.
0: To mam coś dla Ciebie. Wpisz kod rabatowy Olsztyn Kocham na www.finediet.pl i zamów swoją dietę 10% taniej.
1: Przekonałeś mnie.
2: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
0: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.dacia.pl.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Odlotowe Suwałki Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
6: Hura Medical Center oferuje rehabilitację narządu ruchu i głosu, w tym porady lekarskie i fizjoterapeutyczne. Logopeda, fizykoterapia, ćwiczenia, masaże, kinezjotaping. Pełna oferta na www.hura.olsztyn.pl. Hura Medical Center. Olsztyn, plac Bema 1 oraz ulica Wańkowicza 5. Telefon 89 542 07 99.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Świętuj z nami otwarcie perfumerii Douglas w Galerii Warmińskiej 12 i 13 czerwca. Wyjątkowe marki, zapachy, produkty do pielęgnacji i makijażu czekają na Ciebie. Z okazji otwarcia skorzystaj z rabatu 20% na perfumy, a na produkty Douglas Collection oferta 3 za 2. Nowa, pełna blasku perfumeria Douglas zaprasza 12 i 13 czerwca do Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Douglas, welcome to beautiful.
10: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: ziewanie. tak odpowiem.
1: Okej. Ale wystarczyło czego nie robić podczas wesela?
0: Nie pić alkoholu,
1: brawo!
0: Słuchajcie. Jak ja na to wpadłem, to jest niesamowite rozwiązanie,
1: rzeczy,
0: prawda? Odkryłem Amerykę.
1: Podzielisz się tymi odkryciami po godzinie 12 ze słuchaczami. Joy, End of Beginning od Łukasza już po 12. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 9. Cześć!
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej.

0: przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
4: Szukasz profesjonalnych narzędzi, a może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w sezonie letnim także w soboty od 9 do 13. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
5: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
7: Odlotowe Suwałki Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
10: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
11: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
12: Ani się obejrzeliśmy, a mamy już 8 czerwca w kalendarzu. No i nowy tydzień na starcie. Ania Kuca. Pogodowo w Olsztynie wystartował nie najgorzej. Sporo słońca, bez opadów, z odczuwalnym wiatrem i ze spadającym ciśnieniem, ale i z 20 na termometrach. Na korki uważajcie, głównie w centrum.
11: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur, Olsztyn Tuwima 23.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
13: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. Potrzebna jest bezpośrednia i szczera rozmowa. Z takim apelem do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego zwraca się premier Donald Tusk. Przyznaje, że warto to zrobić, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. A przypomnijmy, pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dziś kapituła Orderu Orła Białego ma zająć się prezydencką propozycją, by odebrać order Wołodymyrowi Zełenskiemu. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. W porcie w Gdyni służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny.
14: Substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
13: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. O przemyt i udział w zorganizowanej grupie przestępczej są podejrzane 3 osoby. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej mówią stop. Nie chcą likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił artysta kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
15: Widziałam, jak powstawał. Nawet byłam przy tym. No piękny jest, robi wrażenie.
16: Jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
13: A z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
17: SK Olsztyn News.
12: 9 wypadków, w których życie straciła jedna osoba, a 10 zostało rannych. Tak wyglądał miniony

0: Długi weekend na drogach regionu. W sobotę po południu w miejscowości Gordejki w pobliżu Olecka wskutek zderzenia motocykla i motoroweru zginął 62-latek. Kierujący motocyklem 29-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. W sobotę we wsi Wieprz 75-latek wskoczył do jeziora i zaczął tonąć. Anna Sznarkowska z policji w Iławie.
1: Niestety reanimacja 75-letniego mężczyzny nie przyniosła skutku.
0: Przyczynę śmierci mężczyzny ma wyjaśnić sekcja.
2: A jeszcze wracając na chwilę do Mai Chwalińskiej, już wśród rodziców słychać głosy, a może by tak dziecko na tenisa zapisać? Myślę, że warto, to się może opłacić. I jest jeszcze jedna świetna informacja, słuchajcie, wszystko co najgorsze w tym tygodniu już prawdopodobnie za nami. Pierwsza połowa poniedziałku po długim weekendzie zaliczona, 2 minuty po godzinie 12:00. Ruszamy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i się można fajnie pobujać przy pracy. W samochodzie czy przy biurku. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tej pracy to mamy, słuchajcie, naprawdę sporo. Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jak wynika z najnowszych danych, w zeszłym roku Polacy pracowali średnio 38 godzin tygodniowo i to daje nam piąty najwyższy wynik w Unii. Znaczy 38 godzin? Czy to tak dużo? Jakoś dziwnie mało wyszło, prawda? Oni nam chyba nie doliczyli pracy na drugim etacie. W domu wyszłoby drugie tyle. Tam nie ma L4, nie ma urlopów, tam się pracuje. A długi weekend niektórym na pewno tę średnią jeszcze wydłużył. Dlatego skoro teraz jesteśmy w pracy, to sobie odpocznijmy. Kiedy jak nie teraz? Alex Warren za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
3: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
4: Nie mogę doczekać się wakacji.
5: A ja przeciwnie.
4: No coś ty, czemu?
5: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
4: Brzmi nieźle.
5: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
6: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości, Olsztyn, Kotańskiego 1, lokal 102. treehouse-nieruchomości.pl.
7: Planujesz wakacyjny wyjazd? Sprawdź, czy twoje auto jest gotowe na trasę. Odwiedź serwis Nord Auto i skorzystaj z wakacyjnej akcji serwisowej dla marek Volkswagen, Skoda i Cupra. W godzinę sprawdzimy najważniejsze układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłową pracę twojego samochodu. Koszt badania to tylko 199 zł brutto. Jeśli wykryjemy jakąkolwiek usterkę, przygotujemy ofertę opartą o program For Service. Nord Auto, Aleja Warszawska 117D, Olsztyn.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Damiano Dawid i Tajla w Radiu SK. Wielki skandal w Tatrach, słuchajcie. Wczoraj to się wydarzyło. Dwie Czeszki rozebrały się do naga i sobie urządziły kąpiel w jednym z tatrzańskich jezior i dostaną za to karę 300 euro. I Tatrzański Park Narodowy teraz przypomina, że takie zachowanie tych pań to wielkie niebezpieczeństwo dla wrażliwego ekosystemu górskiego. I to podobno niezależnie od rozmiaru.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Co dzień.

0: Biedronka.
1: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl.

0: urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja @urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę!
2: 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

Katy Perry pomaga nam przetrwać poniedziałek. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Znaczy w sumie to słuchajcie, już nam się teraz należy nagroda, bo wszystko co najgorsze w ten poniedziałek przetrwaliśmy. Powrót do rzeczywistości załatwiony, więc nagroda się należy. I ja taką nagrodę dla was mam za to, że już przetrwaliśmy prawie 13 godzin poniedziałku. Mam dla was 4 zaproszenia do Cinema City na straszny film. Jeśli chcecie się wybrać do kina, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i dajcie znać, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. Może zachowaliście cierpliwość, jak trzeba było dziecko do szkoły obudzić, a dziecko marudziło i nie chciało wstawać. A może tak szybko pracujecie, że już jesteście obrobieni i do końca zmiany możecie się obijać. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Wiem, że z nas wszystkich najbardziej na nagrodę zasłużyła Maja Chwalińska.

szkoły obudzić, a dziecko marudziło i nie chciało wstawać. A może tak szybko pracujecie, że już jesteście obrobieni i do końca zmiany możecie się obijać. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Wiem, że z nas wszystkich najbardziej na nagrodę zasłużyła Maja Chwalińska.

0: ty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Niskie ceny są codziennie.

0: Astorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Boksy szczęścia codziennie dostarczają świeże posiłki od 36,99 zł dziennie. My gotujemy, ty masz więcej czasu. Zamów na boksyszczęścia.pl.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
4: Olsztyn, Westerplatte 1A.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquafor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor.

0: zobaczyć wieczorem. Patrzę dla Was na termometr, tam około 20. Mała Czarna, czemu nie? Ciśnienie w Olsztynie spada. A korki teraz m.in. w Śródmieściu i na Limanowskiego.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Emocji dużo, a szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać to najstarsze i najważniejsze państwowe wyróżnienie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też sam Karol Nawrocki.
4: Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać orderu Orła Białego.
3: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii. Bartosz K. i Afgańczyk Zolmai K. mieli w dniu tragedii przeciąć rurę, co doprowadziło do wycieku gazu. A przypomnijmy, do tragedii doszło w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Budynek zawalił się w połowie maja, najprawdopodobniej w wyniku wybuchu gazu. Zginęły wtedy 3 osoby. Kluczowe będą wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Potrzebne są dane z ostatnich 72 godzin.
5: Chodzi tu o dane, które tak jakby rejestrują zakres całej pracy tego obiektu.
3: Tłumaczy Krzysztof Gwizdak z Wód Polskich, a sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
6: SK Olsztyn na czasie.
0: Pobiegną dla 460 chorych i niepełnosprawnych dzieci z Warmii i Mazur. Też możecie zapisać się na listę startową biegu o złotą monetę, który już w tę niedzielę.
7: Zapraszamy serdecznie na olsztyński Ukiel. Tam od godziny 12 startuje piknik rodzinny, o godzinie 15 startują biegi dziecięce, o 16.30 bieg główny.
0: Zapraszała Iwona Rzechowska-Jabłońska z Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Zapisy do biegu do jutra, do północy. Radiola w Olsztynie w środę o 15 na trasie Aura Centrum, koncert otwarcia letniego cyklu imprez.
8: Chwalicie się w głosówkach na eskowym Messengerze. Dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na

0: hit nieśmiertelny, zawsze na czasie. Coolio w Radiu SK. Takie numery też dla was mamy. A wy się chwalicie, dlaczego zasłużyliście w ten poniedziałek na nagrodę? No i mamy kandydatkę, chyba numer jeden. Posłuchajcie Marzeny, ona dzisiaj bardzo produktywna od rana.
1: Dzisiaj wstałam, a to już sukces. Obudziłam dziecko, a walka była nie do końca równa. Jeżdżę do szkoły, posprzątałam.
0: Jej.
1: Ugotowałam obiad i jeszcze do pracy na 14. To już chyba jest dzień pełen sukcesów.
0: A skoro, dobra, skoro ty wszystko ogarnęłaś, to znaczy, że twój facet prawdopodobnie będzie musiał dziecko ze szkoły odebrać.

0: Odgrzać obiad. Oj, to chyba babcia na pomoc potrzebna. Marzena, w nagrodę lecą do ciebie 4 bilety na straszny film dobrej zabawy.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bo w media

0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bo w media

0: Patrz, jakie fajne promki mają.
1: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Już w piątek, 12 czerwca, Kortosfera zaprasza na kolejną edycję Słońce rządzi wszystkim. W programie spotkanie z popularyzatorem nauki Karolem Wójcickim, widowiskowe pokazy naukowe, laboratoria oraz wieczorny koncert Stacha Bukowskiego i kino plenerowe. Od 9 do 15 zapraszamy grupy zorganizowane, od 16 uczestników indywidualnych. Wstęp wolny.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Olsztynie, robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Świętuj 130 lat transportu z Mercedes-Benz. Z tej okazji mamy ofertę, której nie możesz przegapić. Mercedes Vito i Sprinter Furgon w niewiarygodnie niskich cenach. Leasing 103% lub 36 miesięcy gwarancji w cenie. Limit przebiegu 250 tysięcy kilometrów. Samochody dostępne od ręki. Bardzo ograniczona ilość pojazdów dla najszybszych. Promocja trwa tylko do końca czerwca. Szczegóły u doradców. Telefon 800 200 200. Zapraszamy do salonów Auto Idea Mercedes-Benz.
15: I po reklamie.

0: na poniedziałkowe popołudniowe rozluźnienie. W sam raz. Lady Gaga z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK za 24.14. A ja się, słuchajcie, właśnie dowiedziałem, w jakim mieszkaniu mieszka nasza nowa bohaterka narodowa Maja Chwalińska. Okazuje się, słuchajcie, że nasza tenisistka mieszka w 25-metrowej kawalerce w Bielsku-Białej. Ja tak tylko przypomnę, że Łatwo Gang, który zorganizował wielką transmisję na żywo i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka, też mieszka w kawalerce, jeszcze mniejszej, 20-metrowej. Czyli wychodzi na to, że wielcy ludzie w naszym kraju mieszkają w małych mieszkaniach. To brzmi jak dobre hasło reklamowe firm deweloperskich. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gramy dalej, między innymi Plan B od PZ.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest.

0: obrócić to w żart.
1: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Mieszkasz w Olsztynie? To masz wpływ na to, jak zmieni się nasze miasto. Zagłosuj na projekty olsztyńskiego budżetu obywatelskiego i wybierz pomysły, które naprawdę mają znaczenie. Wejdź na stronę głosujoboolsztyn.eu i oddaj głos na 3 projekty miejskie oraz 3 projekty osiedlowe. Głosowanie trwa

0: Mieszkasz w Olsztynie? To masz wpływ na to, jak zmieni się nasze miasto. Zagłosuj na projekty olsztyńskiego budżetu obywatelskiego i wybierz pomysły, które naprawdę mają znaczenie. Wejdź na stronę głosujoboolsztyn.eu i oddaj głos na 3 projekty miejskie oraz 3 projekty osiedlowe. Głosowanie trwa, decyduj, co zostanie zrealizowane w ramach OBO w 2027 roku. Twój głos ma znaczenie. Warto mieszkać w Olsztynie.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. No, tego.
3: A może...
4: Także tak...
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: tej nocy.
1: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: I po reklamie.

0: Ale tu jest wakacyjna energia. Tak wam gra Radio SK w poniedziałkowe popołudnie. Nówka sztuka od Alefarbena za nami. Ale czego miejsca do pracy po długim weekendzie chyba wynaleźć się nie dało, słuchajcie. Trwa teraz posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. I to się, słuchajcie, odbywa w letniej nadmorskiej rezydencji prezydenta w Juracie. Także członkom kapituły można pozazdrościć służbowej delegacji. No i jak to na służbowych wyjazdach bywa, prawda? Pewnie najwięcej pracy będzie wieczorem.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. Kontynenty.olsztyn.pl.
3: Dzień dobry, pani Agato. O, nowe meble?
4: Tak, zamówiłam w sieciówce. Podobno najtaniej.
3: Wcale nie. Porównałem ceny. Meble na wymiar od firmy Simsar kosztują tyle samo, a zagospodarują każdy centymetr. Wybór materiałów jest ogromny, a robią wszystko. Od pomiaru po montaż.
4: Ale pewnie czeka się pół roku.
3: Nie, tylko 4 tygodnie. Proszę sprawdzić na Facebooku szafy.olsztyn.
4: O, już tam zaglądam.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi.

0: www.polavolt.com. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnim

0: ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Odlotowe Suwałki. Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ach, lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rześką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
7: No i już wiadomo, że przez ten poniedziałek nie przejdziemy suchą nogą. Ania Kuca, na szczęście dalsza część poniedziałku już raczej bez opadów i z 20 na termometrach. Ciśnienie, choć spada, to wciąż jest wysokie. A na korki uważajcie m.in. na dojazdówkach do Piłsudskiego i Pstrowskiego od strony centrum. Korki też na Zatorzu.
6: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn Tuwima 23.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzję o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą.
9: Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
8: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, a przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła dodzwonić się do córki. W mieszkaniu wynajmowanym przez Damiana F. policjanci znaleźli ciało dziewczyny. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Co najmniej 32 osoby nie żyją, 130 jest rannych. To po trzęsieniu ziemi na południu Filipin. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, wywołując panikę wśród uczniów. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi na Filipinach od początku roku. Takiego awansu nie było od ponad pół wieku. Maja Chwalińska w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się w Dąbrowie Górniczej. Duma i radość panuje w podstawówce, do której chodziła Maja.
10: Czego można się od niej nauczyć?
11: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
12: I wytrwałości.
11: Poddawać się.
8: A szkołę podstawową numer 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
13: SK Olsztyn News.
7: 62-latek kierujący motorowerem ofiarą śmiertelną tego weekendu na drogach regionu. Drugi uczestnik sobotniego wypadku w pobliżu Olecka, 29-letni motocyklista, w ciężkim stanie trafił do szpitala w Ełku.
14: 29-latek w ogóle nie powinien znaleźć się za kierownicą motocykla, gdyż nie miał wymaganych uprawnień.
7: Mówi Andrzej Jurkun z warmińsko-mazurskiej policji. Policyjne działania związane z długim czerwcowym weekendem zakończą się o północy. Specjalna mata rozłożona na dnie ma powstrzymać rozrost wodnych chwastów. Rusza oczyszczanie jeziora Długiego z nadmiaru glonów i moczarki delikatnej.
15: Maja Chwalińska to jest taka córka koleżanki naszej mamy z pracy, która zawsze we wszystkim jest najlepsza. Ale dobra, czekajcie, tutaj pani Nikola chciała coś powiedzieć. Aha. Tak właśnie będzie brzmiał początek 14 w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Zawsze grają najlepsze na świecie hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Radio SK. To są hity na czasie. Za chwilę gorąca hiszpańska wakacyjna Karol G. I z nami taki letni klimat możecie poczuć już niedługo. Mamy dla was zaproszenie dla całej waszej czteroosobowej ekipy na wielkie rozpoczęcie lata z Eską w Parku Wodnym Santago. Już 20 czerwca robimy wielką imprezkę w gorącej wodzie. SK in the Sun. Będą sety DJ-skie. Będzie beatbox, będzie pool party, koncert Messiah. Ten gość się zna na robieniu wakacyjnego klimatu rodem z Jamajki. No i wy możecie być w środku tego wszystkiego razem z nami pod palmami. Jeżeli chcecie zgarnąć wyjazd do tropików, no to wpadajcie, za darmo się zgłaszajcie na sk.pl. Mamy dla was nie tylko wejściówki na SK in the Sun, ale dokładamy też nocleg i 500 kieszonkowego na letnie przyjemności, a za to już zaszaleć można. Lato zaczyna się w SC. Słuchajcie, dzisiaj wrzuć na luz po 15.
1: Radio SK. Reklama.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
3: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i

0: Zapraszamy do salonu Cherry's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i

Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i

0: roku od 8 do 16, a w sezonie letnim także w soboty od 9 do 13. Stelco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
3: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
4: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
5: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: I po reklamie.

0: liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
1: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdym.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek Gdańsk Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: A ty nie jesteś zazdrosna?
3: O kogo?
2: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
3: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, meble-szczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.

0: Panowie są już myślami wieczorem na balkonie po pracy. Tak to sobie wyobrażam. Jeszcze jakieś ciasto na talerzu, kawusia. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hit na czasie. I myślę, że właśnie o tym Michał Hanczak też teraz pomyślał.
1: Gdybyś to zorganizował, to ja bardzo chętnie wpadnę. Naprawdę, bo jak... na moim balkonie akurat trochę bałagan ostatnio, ale jakby co, to posprzątamy.
0: To zwraca uwagę na bałagan. Jak wszedłem, jak Michał Hanczak wchodził do studia, to zobaczył, jak ja się tak rozłożyłem na fotelu i mówi, że mi bardzo zazdrości i że też by tak chciał. To teraz uczestniczcie w tym, w leżeniu na fotelu i w odpoczynku. Wrzucamy na luz w Radiu SK. Dużo dobrych hitów się szykuje, między innymi Damiano Dawid w Radiu SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.

0: Reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości. Olsztyn Kotańskiego 1. Lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Boksy szczęścia. Codziennie dostarczają świeże posiłki od 36,99 zł dziennie. My gotujemy. Ty masz więcej czasu. Zamów na boksyszczęścia.pl.
9: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków, Mrs. P.
10: Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu.
9: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
10: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
5: Ania Kuca. Przejaśnia się niebo nad Olsztynem. Wieczór już bez deszczu. Po parasole sięgniemy jutro, ale jutro też cieplej. Nawet do 24 stopni. Tego wieczoru około 18. Na popołudniowe korki uważajcie wciąż na Zatorzu, zwłaszcza na Limanowskiego. Rośnie ruch na Sikorskiego, no i na krzyżówce Armii Krajowej z Warszawską.
4: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, potem odpowiadała na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska, finalistka tegorocznego French Open, rano wróciła do Polski.
7: Byłam dzisiaj w dużym szoku. No jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
6: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek, a pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Utrudnienie na S5 w Kujawsko-Pomorskiem w miejscowości Drzewce między węzłami Miedzeń i Bydgoszcz-Błonie doszło do wypadku motocyklisty, został ranny. Trasa jest zablokowana i tak będzie przez najbliższe 3 godziny. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem po cenie rynkowej. Łódź wdraża program społecznej agencji najmu. Spółka ma zarządzać komunalnymi pustostanami i lokalami do remontu. Będzie też pośrednikiem w najmie lokali prywatnych. O szczegółach Grzegorz Mnich.
8: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
9: To są osoby, które rzeczywiście pracują, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
8: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora.
6: A wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć od stycznia.
10: SK Olsztyn News.
5: Zmiany na olsztyńskim Zatorzu mają związek z dużą inwestycją. Zakaz parkowania na terenie dawnego stadionu w Armii już obowiązuje. Teren przejmuje wykonawca robót. Nowy ośrodek dla piłkarzy ma być gotowy za 1,5 roku. A od niedzieli PKP uruchomi połączenie Intercity Stańczyk. Pociąg będzie kursował z Pisza do Szczecina przez Olsztyn i Trójmiasto. W weekend wchodzi w życie nowy wakacyjny rozkład jazdy pociągów. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Do wyboru ponad 70 kierunków. Nabór w internetowym systemie potrwa do 13 lipca.
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz! Radio SK!
13: Ja wiem, że dla wielu to był bardzo ciężki poniedziałek po długim weekendzie, ale jesteśmy już coraz bliżej mety tego pierwszego dnia, a może niektórzy już nawet po pracy, więc będziemy powoli razem wrzucać na luz, a razem raźniej, nie? 2 minuty po 15, Hanczak z tej strony, Damiano Dawid dołącza i gramy jego First Time.

0: teraz sobie pogratulujcie. Za chwilę powiem czego. 15 minut po godzinie 15 to Radio SK Another Talk to You. Bardzo dobry kawałek do wychodzenia z pracy zwłaszcza, chociaż podejrzewam, że wiele osób jest rzeczywiście jeszcze w pracy, bo z badań nawet wynika, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej, więc możecie sobie pogratulować swojej pracowitości. Według nowego rankingu nowych badań jesteśmy na 5. miejscu, jeśli chodzi o kraje w Unii Europejskiej, których obywatele pracują najdłużej, średnio 38 godzin w tygodniu. Tutaj te średnią zawyżają przede wszystkim ci, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale wiadomo, że wszyscy pracujemy dużo. Nawet po długim weekendzie pracujemy dużo. No i rzeczywiście, no może jesteśmy jednym z narodów, które najdłużej pracują, ale za to wypłata u nas trwa najkrócej. Radio SK. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
9: Nie mogę doczekać się wakacji.
10: A ja przeciwnie.
9: No coś ty, czemu?
10: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
9: Brzmi nieźle.
10: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.

0: tej nocy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,90.

Karla Fernandez o 15.30 w Radiu SK. Macie kogoś takiego, o kim wiecie, że jak z nim coś robicie, współpracujecie na przykład, to zawsze się uda i skończy sukcesem?

Wiadomo, że dobrego teamu się nie zmienia. Jak coś działa, to niech działa dalej i nie ma co tam gmerać, bo można tylko wszystko zepsuć. I akurat w przypadku tej dwójki artystów rzeczywiście wszystko działa doskonale. Mam na myśli Davida Guettę, a także Bebe Rexha. Podziałało chociażby przy hicie Say My Name, podziałało przy hicie I'm Good, niedawno przy hicie New Religion, więc trzeba iść za ciosem i na lato 2026 dać fanom kolejny singiel. A my w Radiu SK z przyjemnością gramy, bo u nas mnóstwo nowości, no i te najważniejsze i warte uwagi gramy wam od razu. I tak jest z kawałkiem Sad Girls, który coraz bardziej zadomawia się na antenie Radia SK. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to dla was premierowo. Dla tych, którzy już znają, no to mam nadzieję, że jeden z ulubionych ostatnio hitów. Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta w SC.

0: Można się pobujać w samochodzie na przykład. Wrzucamy razem na luz. Ed Sheeran na antenie Radia SK za nami. Hanczak z tej strony. Dzisiaj Han Solo, można powiedzieć, bo bez Kasi, ale Kasia jutro dołączy. Natomiast ja mam nadzieję, że wy niebawem dołączycie do mnie także na antenie głosem własnym po długim weekendzie. Wiem, że jest ciężko, że czasami się naprawdę nie chce i ten poniedziałek jest absolutnie poniedziałkiem pod górę, ale szukamy sposobów na to, w jaki sposób, żeby sobie umylić ten powrót do tej rzeczywistości po tym długim weekendzie. Na pewno macie jakieś swoje takie guilty pleasures, takie swoje metody. Może to jest coś dobrego do jedzenia, może to jest jakaś czynność, którą wykonujecie, a może jeszcze coś innego, co mi nawet do głowy nie przyjdzie. Inspirujcie mnie i innych. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, czym ułatwiacie sobie powrót do tej szarej rzeczywistości po długim weekendzie. A ja będę wam dalej grał, no bo hity na czasie zawsze robią dobrze, prawda? Będzie m.in. coś od PZ-a, będzie Dawid Podsiadło i jeszcze coś o naszych byłych, ewentualnie o naszych szefach. Britney Spears i Toxic.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.

0: tylko w kinach od 17 czerwca.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

hit, który działa jak podwójne espresso popołudniowe na przykład. Moving to the Sun, Urzel i Alternate między innymi, albo na tej w sumie powinienem wypowiedzieć to nazwisko. 6 minut nam zostało do godziny 16. A propos kawy, Beata napisała na Messengerze do mnie, że powrót po długim weekendzie do pracy wcale nie jest taki zły, bo można sobie zrobić latte z dodatkiem syropu z firmowego ekspresu i od razu jakoś tak lżej. No i w dodatku wiadomo, że w pracy taka kawa z ekspresu firmowego za darmo, a za darmo to jest bardzo dobra cena i zawsze taniej niż w

0: Obu, prawda? Więc jest to jakiś argument. Dzisiaj was pytam, jakie macie sposoby, żeby sobie ten powrót do szarej rzeczywistości po długim weekendzie umilić? Jak wrócić dobrze na właściwe pracownicze tory? Bartek?
1: Na przykład moim sposobem na dotarcie po długim weekendzie do roboty jest otwieranie paczek. Paczek z kartami Pokémon.
0: A, okej. Okay. No, jednak jest coś w tym, że mężczyźni to chłopcy tylko inaczej, trochę więksi i starsi czasami. Ja mam też takie tutaj koleżanki w radiu, nie powinienem o nieobecnych dzisiaj mówić, ale powiem wam, tylko nie mówcie, że one też zamawiają paczki do pracy różne i potem przychodzą po wolnym i też mają jakoś tak od razu przyjemniej w pracy, kiedy te wszystkie paczki odbierają i otwierają. I wiem, że niektóre z tych koleżanek swoją drogą to specjalnie do pracy zamawiają, żeby ich partner się nie dowiedział.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Olsztyn, Westerplatte 1A.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Zrobić ci kawę?
8: Nie, dziękuję. Już od rana mam podniesione ciśnienie. Przychodzę na parking, a tu niespodzianka. Auto skasowane. Na szczęście sprawca zostawił za wycieraczką numer telefonu, ale samochód niejezdny.
9: Miałem to samo. Trafiłem do lakierni ALC Paweł Chmielewski w Olsztynie. Kompleksowo załatwili sprawę. Dostałem auto zastępcze. Moje odholowali na warsztat własną lawetą. Naprawili Szkodę. Szczerze polecam lakiernię ALC Paweł Chmielewski. Piłsudskiego 75. autolakiernia.olsztyn.pl.
10: A ty nie jesteś zazdrosna?
11: O kogo?
10: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
11: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
12: Planujesz wakacyjny wyjazd? Sprawdź, czy twoje auto jest gotowe na trasę. Odwiedź serwis Nord Auto i skorzystaj z wakacyjnej akcji serwisowej dla marek Volkswagen, Skoda i Cupra. W godzinę sprawdzimy najważniejsze układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłową pracę twojego samochodu. Koszt badania to tylko 199 zł brutto. Jeśli wykryjemy jakąkolwiek usterkę, przygotujemy ofertę opartą o program For Service. Nord Auto, Aleja Warszawska 117D, Olsztyn.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki

0: Detour.
1: Czas korków w Olsztynie. Ania Kuca doskonale o tym wiecie, jeśli wy dostajecie się lub wjeżdżacie na zatorze przez ulicę Limanowskiego. Dojazdówki do ronda OKS też przetkane w Śródmieściu, najbardziej Kościuszki i Piłsudskiego. Dzieje się też na krzyżówkach wzdłuż Sikorskiego. 18 stopni teraz na termometrach.
0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn Tuwima 23.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. 3 osoby zginęły w wypadku osobówki w Sadzarzewicach. Auto uderzyło tam w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach. Zapalił się pobliski las.
4: Paliło się około 3 arów lasu.
3: Relacjonuje rzecznik lubuskiej straży Arkadiusz Kaniak. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia w tle, gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja tego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Obawy mieszkańców dotyczą również przyszłości oddziałów.
5: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
3: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy Mieleckim Szpitalu. Protest mieszkańców ruszy za pół godziny, potem miejscowi radni mają podjąć uchwałę intencyjną rozpoczynającą konsolidację. Chcą ochronić miejsce, w którym Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej przeciwko powstaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u. Protest poparł artysta Kawu, który w tym miejscu stworzył mural.
6: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować. Tutaj w okolicy następny misz nam nie rośnie na przykład, tak?
7: To jest wszystko odgórnie nastawione i my możemy sobie mówić o oni, co chcą, to i tak robią.
3: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
0: SK Olsztyn. Sport.
1: Schomil walczy o trzecią ligę. Po tym jak Olsztynianie pokonali u siebie Pisę Barczewo 8-0, teraz zmierzą się na wyjeździe z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie. Ostatnia kolejka sezonu w sobotę o 17:00. Zaglądamy do 6 drużyny plus ligi. Indykpol AZS Olsztyn opuszcza dwóch siatkarzy. Środkowy Dawid Siwczyk i przyjmujący Mateusz Jańkowski. Kontrakty przedłużyli natomiast Jan Hadrawa, Artur Szwarc i Łukasz Kozów. Przygotowania do sezonu wystartują w drugiej połowie sierpnia. A w sobotę w Jeziorach duatlon dla dzieci i młodzieży, czyli bieg, rower i emocje na dokładkę. Zapisy online do środy.

właśnie włączyli radio, wsiadając do samochodu na przykład, i wracają już po pierwszym dniu pracy w tym tygodniu. Możemy razem wrzucić na luz. 2 minuty po 16:00, Hanczak z tej strony, Dua Lipa i Physical na dobry początek.

0: też macie takie wrażenie, że wszyscy wasi znajomi i mniej znajomi wyjechali. El Perdón, Nicky Jam, Enrique Iglesias po południową porą w Radiu SK. Rzeczywiście od kilku dni, nie wiem, czy to jest kwestia długiego weekendu, czy tego, że wszystkim się świetnie powodzi. Bardzo dobrze, ale przeglądam sobie ostatnio Instagram, Instastory różnych osób, tych bliższych mi, trochę dalszych i tak. Jedni w Albanii, inni w Czarnogórze, ktoś tam w Grecji, ktoś tam jeszcze do Hiszpanii poleciał. Maja Chwalińska, no akurat już wróciła z Paryża, ale rzeczywiście miałem takie wrażenie ostatnio, że wszyscy gdzieś pojechali. Jeżeli jesteście w tej grupie, która ogląda tylko takie relacje, to ja mam dla was pewną propozycję. Możemy jako Radio SK wysłać was pod palmy. Co prawda nie będą to bardzo dalekie palmy, bo będą to palmy w parku wodnym Santago, ale za to zafundujemy wam weekend z noclegiem, damy kieszonkowe i jeszcze rozkręcimy wspólnie imprezę SK in the Sun. Nie w najbliższy weekend, tylko w ten kolejny, czyli 20 czerwca. Jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie wchodźcie na sk.pl i się zgłoście, bo no, tak naprawdę miejscówki uciekają bardzo szybko. Ale jeszcze trochę biletów mam i za kilka chwil do kogoś z was zadzwonię. My w Radiu SK bardzo chętnie wam mówimy o fajnych imprezach. SK in the Sun już niebawem, ale na przykład ten weekend w jednej z małopolskich miejscowości, jak wyczytałem w internecie, odbędzie się zlot ludzi nieśmiałych. I powiem szczerze, że zainteresowałem się. No pojechałbym, ale trochę mi brakuje śmiałości. Radio
1: SK. Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
8: Wszyscy tutaj do zabawki.
9: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
7: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
10: SK Toy Story Radio.
11: Słuchaj w aplikacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
12: Tylko w kinach od 17 czerwca.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
15: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
16: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
19: I po reklamie.
20: Hello Bella.

0: Ale wiem, że też potrzebujecie usłyszeć dobrą informację na temat fajnych planów na weekend, ale o tym za moment. Na razie łączę się z Natalią, która była na SK.pl. Natalia, czy jesteś teraz w tunelu? Halo?
1: Dzień dobry. Nie, teraz nie.
0: Okej, ale momentami drży to połączenie i twój głos przez to połączenie, tak jakbyś była. No właśnie, co to jest za tunel, w którym można poczuć się jak w jakimś bardzo gorącym kraju w bardzo gorące lato?
1: To są tunele papryki. To około 50-60 stopni w południe.
0: 50 stopni, nawet więcej. Ojejku, to masakra, to jest jak w saunie prawie, a nie jak na plaży.
1: Tak, dokładnie.
0: I kto do tego tunelu z papryką cię zagania?
1: Mój chłopak.
0: I on ci tam każe pracować? Czekaj, jeżeli robisz coś, czego nie chcesz robić i robisz to pod przymusem, to mrugnij dwa razy. Bardzo cię proszę.
1: Nie. No, bardzo to lubię, ponieważ mam pracę siedzącą w biurze, więc dla mnie to też jest...
0: Czekaj, czyli ty normalnie pracujesz w biurze, a potem po godzinach jeszcze pomagasz chłopakowi w jego tunelach z papryką.
1: Tak, zgadza się.
0: Ale gdzie on cię znalazł, to ja nie wiem, ale nie jeden chłopak pewnie teraz zazdrości temu chłopakowi, że trafił na taką fantastyczną Natalię. Czyli rozumiem, że no za bardzo w takim sezonie, kiedy się uprawia paprykę, to nie ma co liczyć na wakacje.
1: No niestety, październik.
0: Nie będziemy czekali do października. Ja już teraz, 20 czerwca, słuchaj, wysyłam ciebie, no pewnie twojego chłopaka, ale kogo tam będziesz chciała zabrać jako swoją paczkę, to już od ciebie zależy. Może za karę zostawisz go w tym tunelu, a weźmiesz kogoś innego. Zabieram cię do parku wodnego Santago na imprezę SK in the Sun.
1: Dziękuję.
0: Tam będziecie mogli rozpocząć lato, fundujemy nocleg, a jeszcze 500 kieszonkowego do tego wszystkiego. Będzie koncert Messai, będzie również spotkanie z naszą ekipą, no i dużo atrakcji, także dobrej zabawy już teraz życzę. Trzymaj się, Natalia.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: A was zapraszam, nie, ona jest w tunelu, tylko się nie chciała przyznać. Tam nie ma zasięgu, jak nic. Jeżeli chcecie dołączyć do Natalii, bardzo proszę, sk.pl. Przez cały tydzień możecie takie zaproszenie u nas zgarnąć.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Jakoś tak same dobre skojarzenia mam z tym hitem. Wy też? Love Me Again to John Newman na antenie Radia SK. Za kilka chwil też bardzo dobry numer. Hit na czasie zawsze. Bubble Tea będę wam serwował, a w sumie to zrobią to Kłebo i Daria Zawiałow. Tymczasem, jeżeli znacie jakiegoś informatyka... Nie szukam kogoś, kogo byście mi polecili akurat. Nie mam chwilowo żadnego problemu wyjątkowo. U mnie działa... Ale dzisiaj, jeżeli znacie jakiegoś informatyka, to warto go pozdrowić. Może są po drugiej stronie właśnie ci, którzy wracają z pracy, albo po prostu są w domu przy komputerze i pracują. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj 8 dzień czerwca i to jest Dzień Informatyków. Jak jakiegoś znacie, to oprócz życzeń możecie wysłać na przykład mu jakąś kartę. Pewnie wtedy podziękuję za pamięć.
1: Radio SK. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen. Witaj.

0: Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Już w piątek, 12 czerwca, Kortosfera zaprasza na kolejną edycję Słońce rządzi wszystkim. W programie spotkanie z popularyzatorem nauki Karolem Wójcickim, widowiskowe pokazy naukowe, laboratoria oraz wieczorny koncert Stacha Bukowskiego i kino plenerowe. Od 9 do 15 zapraszamy grupy zorganizowane, od 16 uczestników indywidualnych. Wstęp wolny.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
8: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20. Oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Boksy szczęścia. Codziennie dostarczają świeże posiłki od 36,99 zł dziennie. My gotujemy. Ty masz więcej czasu. Zamów na boksyszczęścia.pl.
11: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Bo to już przecież i tak niczego nie zrobicie, trzeba się spakować i powoli kierować się do wyjścia. W rytmie akurat hitu Flora się powoli kierowaliście. To Maciej Musiałowski na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz. Rzeczywiście za moment 17, o 17 news z kraju i ze świata, ale w równoległej rzeczywistości, w drugiej naszej stacji radiowej, która działa w internecie od pewnego czasu, też o 17 będzie serwis informacyjny, będą wiadomości dla kierowców, będzie prognoza pogody. Ale to będzie wyjątkowy serwis od zabawek dla zabawek, a dotyczy pokoju dziecięcego. Bo myślę tu o SK Toy Story Radio, czyli stacji, która powstała i dla tych mniejszych, ale też dla tych większych, którzy na przykład lubią w sobie pielęgnować dziecko i posłuchać czasami hitów z filmów Disneya. Premiera Toy Story 5 za kilkanaście dni, ale już teraz w SK Toy Story Radio możecie posłuchać oryginalnych głosów z filmów, ale też naszych głosów, prezenterów Radia SK w zupełnie innej wersji. Na przykład serwisy dla kierowców przedstawia Mati Fuczuło, którego naprawdę momentami ciężko poznać.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz profesjonalnych narzędzi? A może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w sezonie letnim także w soboty od 9 do 13. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
10: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
12: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. Kontynenty.olsztyn.pl.
13: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
14: Lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rześką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
20: Pogoda rozkręca się powoli. Ania Kuca, 20-21 stopni dziś, jutro 24, ale znów po południu mamy sięgnąć po parasole. Tymczasem wieczór w Olsztynie z temperaturą w okolicach 18 kreski. Spory ruch jeszcze m.in. w okolicach Ronda Bema, na Sikorskiego i na Kościuszki.
19: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby, usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Mężczyzna ma odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego i narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Ciężka praca

0: cierpliwość opłaciły tak o swoim sukcesie we French Open, mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlamowego turnieju jest już w Polsce, a jej powrót do kraju obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
2: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję.
1: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
0: Polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na karaibskiej wyspie 3 tygodnie. Od 19 czerwca 8-osobowa ekipa będzie przyjmować w regionie, w którym dentysta przyjeżdża raz w miesiącu.
3: SK Olsztyn News.
4: Pierwszy 27-dniowy turnus wystartował. Jego uczestnicy otrzymają blisko 6 tysięcy złotych brutto, zakwaterowanie i wyżywienie. Ruszyła kolejna edycja wakacji z wojskiem. W regionie zajęcia odbywać się będą m.in. w Olsztynie, Elblągu i Orzeszu. O awansie do trzeciej ligi zdecyduje ostatnia kolejka. W przedostatniej Stomil pewnie pokonał u siebie Pisę Barczewo.
5: Bardzo zdecydowane zwycięstwo, mecz pod kontrolą.
4: Podkreśla trener Michał Kraszewski. Bramek Pisie Barczewo olsztynianie strzelili 8, nie tracąc ani jednej. W sobotę na wyjeździe o punkty powalczą z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie.
3: Rzuć na luz!
6: Maja Chwalińska mówi, że coś kliknęło. Ja wam też życzę, żeby wam kliknęło. Czy to w jakimś związku, który się powoli wiąże?

0: sobotę na wyjeździe o punkty powalczą z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie.
1: Wrzuć na luz!
2: Maja Chwalińska mówi, że coś kliknęło. Ja wam też życzę, żeby wam kliknęło. Czy to w jakimś związku, który się powoli wiąże, na przykład przy kasie, żeby masło było tańsze. 17:02, no właśnie, kliknęły, a więc Międzynarodowa Godzina Szczęścia, bo już naprawdę wrzucamy na luz. Dzisiaj Hanczak solo, jutro z Kasią Męsierską w duecie. Andy Dust teraz.

0: Co robiliście w 2007 roku, kiedy ta piosenka się ukazała? Wiem, że niektórych z was jeszcze nie było na świecie albo w planach, ale to jest hit zawsze na czasie. Give it to me. Nelly Furtado oczywiście śpiewa, ale nie byłoby tego hitu, gdyby nie Timbaland. I ten oto Timbaland przyjedzie do naszego kraju tego lata, konkretnie do Łodzi, na Łódź Summer Festival. Tam zagra takie sztosy. I powiem szczerze, że no mógłbym powiedzieć, że mam dla was bilety, ale to bez sensu, bo wstęp na Łódź Summer Festival jest wolny akurat, więc bilety niepotrzebne. Za to na przykład dzisiaj jeszcze będziecie mogli zgarnąć w Radiu SK bilety na Warsaw Music Festival, który startuje w najbliższą sobotę w stolicy. Tam między innymi dużo muzyki elektronicznej, ale też Black Eyed Peas na przykład. Więc słuchajcie uważnie dzisiejszej imprezki po godzinie 18, bo być może właśnie do was takie bilety powędrują. No za SK zawsze wiecie, gdzie są najlepsze festiwale i imprezy i jeszcze w dodatku was tam chętnie wysyłamy. A za kilka chwil w programie Wrzuć na Luz, między innymi Milki i David Guetta, będzie Oscar Sims. No i też przydadzą wam się telefony, albo zrobimy sobie taką małą zabawę. Będę was potrzebował na antenie.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik. Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Świętuj 130 lat transportu z Mercedes-Benz. Z tej okazji mamy ofertę, której nie możesz przegapić. Mercedes Vito i Sprinter Furgon w niewiarygodnie niskich cenach. Leasing 103% lub 36 miesięcy gwarancji w cenie. Limit przebiegu 250 tysięcy kilometrów. Samochody dostępne od ręki. Bardzo ograniczona ilość pojazdów dla najszybszych.

0: najdroższych. Promocja trwa tylko do końca czerwca. Szczegóły u doradców. Telefon 800 200 200. Zapraszamy do salonów Auto Idea Mercedes-Benz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.

Mam nadzieję, że wy możecie odpocząć dzisiaj wieczorem w swoim domu, na przykład. Kuba Mizalia, Kioto na antenie Radia SK, wrzucamy na luz. Teraz będę was potrzebował. 664-402-302, dzwonicie do Radia SK, no i ja wam zadaję pytania, a wy odpoczywacie.

0: Opowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowe popołudnie macie jeszcze trochę siły i trochę chcecie się ze mną pobawić, przy okazji inspirując innych, bo te pytania troszeczkę dotyczą tego, co można robić dzisiaj wieczorem. 664-402-302. O, telefon już się rozdzwonił, jak ja to lubię. Halo, dzień dobry. Tylko przyciszcie radio, kiedy dzwonicie do mnie i słuchajcie w słuchawce.
1: No już,
0: dobrze, no już, dobra, no przecież nie od razu.
1: Wyjdę.
0: To wejdę. A to nie to. Jak masz na imię?
1: Filip.
0: Filip, no to zobaczymy, co wymyślisz, bo moje pytanie do ciebie brzmi: czym można sprawić sobie przyjemność na pierwszą literę twojego imienia?
1: Futrem.
0: Czekaj. Możesz to rozwinąć już używając innych liter? Jakim futrem? Że, nie wiem, masz kolegę, który ma futro, czy...
1: Można iść, jak kobieta chce, może iść na zakupy, kupić sobie futro, sprawić przyjemność.
0: Okej, dobrze. To, że mamy czerwiec, za chwilę wakacje, może teraz taniej po prostu. Dobra, lecimy dalej, Filip, bo idzie ci dobrze, bardzo mnie zaintrygowałeś. Czynność, która jest taka dobra na poniedziałkowe popołudnie albo wieczór, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fryzjerstwo chociażby.
0: Okej, okay, ale to ty strzyżesz, czy ciebie strzygą?
1: Nie, na przykład po zakupie futra, potem fryzjerstwo.
0: Gonimy to futro, dobra, nieważne, nie brnijmy w to. To ostatnie, z zupełnie innej bajki, ale na czasie. Słowo, które chciałbyś przekazać teraz na antenie Radia SK Mai Chwalińskiej, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fajnie.
0: A ja bym nawet powiedział, że fenomenalnie. Fajnie ci poszło, Filip. Deskowe gadżety mam do
1: ciebie.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Fajnie.
0: I fotograf od Eda Sheerana.

0: 17.36 w Radiu SK Taylor Swift. Przed chwilą dzięki Filipowi obowiązującą literką była literka F, jak na przykład festiwal. Za nami kolejny festiwal w Opolu i czytam teraz tutaj na pewnej stronie o dramacie Natalii Kukulskiej w Opolu. Natalii, która w ogóle bardzo pięknie wystąpiła w tym właśnie amfiteatrze, ale jednak pewien dramat też przeżyła, ponieważ jak czytam, nie mogła spać przez wrzaski Dody. Okazuje się, że panie były lokowane w jednym hotelu, po sąsiedzku miały pokoje i kiedy Natalia Kukulska próbowała zasnąć, to akurat Doda wtedy się rozgrzewała wokalnie, przygotowując się do swojego występu, a że silny głos ma, no to wszystko było słychać. Swoją drogą, no w hotelach z reguły są cienkie ściany i kto z nas, będąc w jakimś hotelu, nie słyszał czasami sąsiadów zza ściany, z dołu, z góry albo z każdej innej strony i czasami te wyjazdy do hoteli bywają przygnębiające, zwłaszcza kiedy człowiek dowiaduje się, że inni w pewnych sferach życia mają dużo ciekawsze życie niż my.
1: Reklama. No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: Świętuj z nami otwarcie perfumerii Douglas w Galerii Warmińskiej 12 i 13 czerwca. Wyjątkowe marki, zapachy, produkty do pielęgnacji i makijażu czekają na Ciebie. Z okazji otwarcia skorzystaj z rabatu 20% na perfumy, a na produkty Douglas Collection oferta 3 za 2. Nowa, pełna blasku perfumeria Douglas zaprasza 12 i 13 czerwca do Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Douglas. Welcome to beautiful.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: I po reklamie.

0: Olivia Rodrigo z nowym hitem Drop Dead na antenie Radia SK przed godziną 18. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i już jesteście po pracy, to gratulacje. Możecie być z siebie dumni. Najgorszy dzień w tym tygodniu za nami. Jutro to już będzie z górki. A za kilka chwil Matt Fuczuło przejmuje stery. Z nim dzisiaj imprezka, a w niej m.in. Sezon od Dawida Podsiadły, ale też Justin Bieber z Nicki Minaj. Michał Hanczak, do usłyszenia jutro.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Na wszelki wypadek jest ALC, Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC, zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC, Autolakiernia Chmielewski, Olsztyn Piłsudskiego 75.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
5: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości, Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. treehouse-nieruchomości.pl.
6: Dzień dobry, pani Agato. O, nowe meble?
7: Tak, zamówiłam w sieciówce. Podobno najtaniej.
6: Wcale nie. Porównałem ceny. Meble na wymiar od firmy Simsar kosztują tyle samo, a zagospodarują każdy centymetr. Wybór materiałów jest ogromny, a robią wszystko. Od pomiaru po montaż.
7: Ale pewnie czeka się pół roku.
6: Nie, tylko 4 tygodnie. Proszę sprawdzić na Facebooku szafy.olsztyn.
7: O, już tam zaglądam.
8: Uwaga, ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna, Body Perfect, Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się twoja przemiana.
9: No, tego. Może...
10: Także tak.
11: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
2: Jeszcze więcej patroli na drogach. O północy zakończy się akcja Policji Bezpieczny, długi czerwcowy weekend na drogach Warmii i Mazur. Ania Kuca, a na ulicach Olsztyna wieczorne, czyli mniejsze zamieszanie. Uważajcie jednak m.in. na Sikorskiego czy przy dworcu. 18 stopni wieczorem, nocą około 13. Bez opadów.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur, Olsztyn Tuwima 23.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Kierowcy poczują różnicę. Jutro ceny paliw w dół. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 93 grosze, a diesla 6 zł 45 grosze.
1: SK Sport News.
3: French Open zaczęła od kwalifikacji, a w sprawie Wimbledonu czeka na decyzję. Maja Chwalińska walczy o dziką kartę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się w tej sprawie do organizatorów Wimbledonu. To ma duże znaczenie, przyznała po powrocie z Paryża polska tenisistka.
4: To jest wielka różnica grać w eliminacjach, a w nich nie grać. Więc byłoby to na pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przeszłości.
3: Wimbledon startuje 30 czerwca, a Maja Chwalińska jest już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open. Dziś rano wróciła do kraju.
1: SK Olsztyn News.
2: Coraz mniej czasu na zwiedzanie olsztyńskiego zamku. Po wakacjach ruszy w nim 3-letni remont. W tym czasie Muzeum Warmii i Mazur będzie funkcjonować w innych lokalizacjach. Olsztyn walczy z glonami i moczarką. Rusza kolejny etap oczyszczania Jeziora Długiego. Nowością jest montaż specjalnych mat na dnie zbiornika.
5: Naukowcy w asyście nurków pokryją dno specjalnymi matami o powierzchni około 8000 m2. Obszar zostanie oznakowany za pomocą boi jako teren wyłączony z użytkowania.
2: Mówi Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza.
6: Imprezka. Wiele osób mówiło mi dziś, że to nie jest ich dzień. W końcu to poniedziałek. No to w takim razie to już na pewno będzie wasza imprezka i zadbaj

Damiano Daviti, Zombie Lady. I 12 minut po 18. Imprezka poniedziałkowa startuje, już wystartowała właściwie, ale słuchajcie, Agata w newsach mówiła przed chwilą o tym, że trwa walka o to, by Maja Chwalińska zgarnęła dziką kartę na kolejne wielkoszlemowe zawody i aby nie musiała grać już w kwalifikacjach i przedzierać się dzielnie, bo to bardzo by jej pomogło i właśnie skróciło czas na korcie. Maja też dziś wróciła do Polski, na lotnisku czekały na nią tłumy i to takie potężne tłumy, działo się na lotnisku, no ale wszystko po to, żeby podziękować, a w temacie powrotów, to zakładam, że część z was i ja też musiała dzisiaj wrócić do rzeczywistości. Niektórzy mieli długi weekend, inni trochę krótszy, ale wszyscy mamy dzisiaj, powiem to, poniedziałek. Jakie macie metody na powrót do rzeczywistości? Czekam na wasze sposoby, a najbardziej kreatywne nagradzam. Wysyłajcie głosówki na Messengerze prosto do Radia SK. Jakie macie sposoby na powrót do rzeczywistości?

0: botów? Naprawdę, 22 minuty po 18. Ktoś to sprawdził, naprawdę, a ten ktoś to Cloudflare Radar. No i w skrócie chodzi o to, że na strony internetowe wchodzi więcej botów niż ludzi. Osoby takie jak ja czy wy, no to już w internecie tylko nieco ponad 42%, jeżeli chodzi właśnie o to wchodzenie na strony internetowe, no to ja czekam już tylko na to, aż boty zaczną w komentarzach narzekać, że w internecie jest za dużo ludzi. Radio SK. Ale hitów nigdy za dużo, Lady Gaga, zaraz.
1: Reklama.
2: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21. Planujesz wakacyjny wyjazd? Sprawdź, czy twoje auto jest gotowe na trasę. Odwiedź serwis Nord Auto i skorzystaj z wakacyjnej akcji serwisowej dla marek Volkswagen, Skoda i Cupra. W godzinę sprawdzimy najważniejsze układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłową pracę twojego samochodu. Koszt badania to tylko 199 zł brutto. Jeśli wykryjemy jakąkolwiek usterkę, przygotujemy ofertę opartą o program For Service. Nord Auto, Aleja Warszawska 117D, Olsztyn.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu.

0: Oś zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu.

Miłość jest ślepa, to w Stanach. W Radiu SK powiedziałem o tym, że szukam dzisiaj waszych sposobów na powroty do rzeczywistości. Oliwka napisała, że napisała na SK-owym Messengerze, że jej sposób na dziś to, że udaje, że poniedziałek nie istnieje i dziś mamy niedzielę premium. Fajne, niedziela premium. No ale właśnie, Marysia napisała też, że ona dziś

0: I potrzebowała pomocy z zewnątrz i do biura przyszła z kawą tak dużą, że powinna mieć własny kod pocztowy. Faktycznie, zakładam, że dzisiaj rano ekspres do kawy mógł być infrastrukturą krytyczną.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem skręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: od sklepu. Biedronka.
1: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. A wiecie, że ta pani wystąpiła kiedyś w ramach niespodzianki w teledysku Black Eyed Peas? Chodzi o kawałek I Got a Feeling. Nie śpiewała w nim, ale wprawne oko mogło zauważyć: hej, to Katy Perry. A zauważyć i usłyszeć już niedługo będzie można w Polsce Black Eyed Peas właśnie. Słuchajcie Eski i zaglądajcie na sk.pl, bo tam można zgłosić się do konkursu. Do zgarnięcia podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival, a na tej imprezie 17 czerwca właśnie The Black Eyed Peas. Jeszcze dzisiaj dzwonię do kogoś z was.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: A ty nie jesteś zazdrosna?
6: O kogo?
5: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
6: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Olsztyn, Westerplatte 1A.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
13: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
14: I po reklamie.
15: Olsztyn na czasie.
16: Tenisowe emocje wracają do Bartonga. Anita Zalewska, cześć! Już w weekend w Bartongu odbędzie się ogólnopolski turniej dla amatorów. Na kortach House of Tennis pojawią się zawodnicy z całej Polski. Będą rywalizacje w kategoriach singlowych, deblowych i mixtach oraz transmisje meczów na żywo z komentarzem. SK polecam. I to nie jedyny wypad weekendowy, jaki polecam na najbliższy tydzień. Turniej Thousand Lakes Dance Cup. Tym razem ponownie Ostróda będzie gospodarzem tego wydarzenia. Przez dwa dni na jednym parkiecie będzie rywalizowało ponad 1000 tancerzy z kilkudziesięciu miast Polski. 13 i 14 czerwca, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. SK poleca.
17: Muzyką się żyje.
18: To już w tym tygodniu. Przed nami Warsaw Music Festival. W najbliższą sobotę stadion warszawskiej Legii zamieni się w wielki plenerowy klub pełen dobrej elektronicznej muzyki. Tego dnia na festiwalu zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Ben Benassi. I na ten dzień mamy dla Was teraz bilety. Kto chce iść w sobotę na Warsaw Music Festival, ten pisze maila na radio@sk.pl. W tym momencie. Ciąg dalszy nastąpi w przyszłym tygodniu. 17 czerwca coś dla siebie znajdą fani tanecznych, radiowych hitów, które zawsze są na czasie, bo gwiazdą wieczoru będzie grupa Black Eyed Peas. Jeszcze w tej godzinie imprezki zagram Wam też jeden z hitów tej grupy. Oprócz Black Eyed Peas ten dzień wypełnią koncerty i sety takich artystów jak Kacperczyk, Trips, Alieni Maitis czy Calvi i Remi. Finał festiwalu 20 czerwca. Tego dnia sceną rządzić będzie Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance, które DJ tworzy i gra od 25 lat. Warsaw Music Festival poleca Wam Radio SK i przypominam, kto chce wybrać się już w tę sobotę, pisze maila na radio@sk.pl w tym momencie. A ja tymczasem polecam Wam dzisiejsze notowanie Rap 20. Jak w każdy poniedziałek od 23 gram 20 Waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które układacie jak zawsze na sk.pl. Tydzień temu

numerem 1 byli Gips i Kukon z kawałkiem Ty masz. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Jeżeli wy też funkcjonujecie dzisiaj w trybie największy sukces, to to, że jeszcze nie zasnąłem albo zasnęłam, to imprezka na pewno się przyda. Imprezka potrafi obudzić każdego. Summer 12 to 12, tak zaczynamy, będzie też Ilenium. Ja jestem Mati Fuczyła, cześć! I minuta po 19 jest.

Jonathan PZ i Liwka i obejmuje noce. 13 minut już prawie po 19 w poniedziałek, który jest dla niektórych poniedziałkiem po długim weekendzie. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie teraz zdałem sobie sprawę, że za 3 dni zaczyna się mundial. Naprawdę! W czwartek pierwszy mecz, Meksyk gra z RPA, ale do dziś żyłem w jakiejś takiej zakrzywionej czasoprzestrzeni, można powiedzieć, i kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to już. Chyba nawet wiem dlaczego. I reprezentacja Polski, a raczej jej brak, może mieć z tym coś wspólnego, ale o tym może nie rozmawiajmy, bo po co się denerwować, prawda? A żeby się nie denerwować, to mam dla was hity na czasie. To jeden z nich, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Można się poczuć jak w klubie, prawda? 28 minut po 19. Serotonin to James Hype w Radiu SK. A jeżeli takich klubowych brzmień wam brakuje, to nie ma problemu. Wejdźcie w każdy piątek po 20. Czeka na was kultowa audycja SK Live Remix. Od 20. miks najlepszych hitów na czasie. A potem po 22. antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To jest m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, bo aż do 3 w nocy swoje sety miksują najlepsi z najlepszych. A jeżeli klubowych brzmień moglibyście słuchać tak cały czas, to też da się zorganizować. Trzeba tylko pobrać darmową apkę Radia SK. Tam czeka na was specjalne SK Live Remix Radio i ono gra przez całą dobę. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Odlotowe Suwałki. Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Olsztyn, Westerplatte 1A.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Świętuj 130 lat transportu z Mercedes-Benz. Z tej okazji mamy ofertę, której nie możesz przegapić. Mercedes Vito i Sprinter Furgon w niewiarygodnie niskich cenach. Leasing 103% lub 36 miesięcy gwarancji w cenie. Limit przebiegu 250 tysięcy kilometrów. Samochody dostępne od ręki. Bardzo ograniczona ilość pojazdów dla najszybszych. Promocja trwa tylko do końca czerwca. Szczegóły u doradców. Telefon 800 200 200. Zapraszamy do salonów Auto Idea Mercedes-Benz.
9: I po reklamie.

nie wiem, czy komukolwiek poniedziałek kojarzy się z tańcem, ale teraz już może to robić. Aleph Arben, René Miller i Body Talk. Bo to wyjątkowo taneczny hit. 17 minut do 20, a wiecie, że w piątek szykuje się niezły odlot? Chociaż może powinienem powiedzieć przelot. Chodzi o to, że pierwsze polskie F-35 są już w kraju, ale wiadomo, mało kto te myśliwce widział na żywo i to ma się zmienić, bo Ministerstwo Obrony Narodowej ma plan. Jaki? No wiem, o czym pomyśleliście. I ten sprytny plan obejmuje to, że F-35 przelecą nad Polską, tak abyśmy mogli je zobaczyć i się z nimi przywitać, pomachać na przykład do nich albo po prostu popatrzeć. To szykuje się w piątek. Wiadomo, że samoloty wykonają przelot nad Krakowem, nad Gdańskiem i nad Warszawą i że nad miastami będą leciały niżej, tak aby każdy mógł im się przyjrzeć z w miarę bliska. No i fajnie, ale mam pewne skojarzenie, bo pamiętam, że kiedy mój sąsiad wymieniał telewizor, to karton po nim stał przez 2 tygodnie pod drzwiami, aby każdy, kto miał zobaczyć, na pewno zobaczył. Radio SK. A wy usłyszcie, Ed Sheeran i Sapphire.

0: podsiadło i nie wiem jak was, ale mnie ten kawałek przenosi w jakiś taki inny, przyjemniejszy świat. Podobnie działa też to, co przygotowaliśmy dla was w apce Radia SK. Tam czeka SK Toy Story Radio. To jest radio prowadzone przez zabawki dla zabawek, chociaż wiem, że najmłodsi i starsi bywają nim naprawdę zachwyceni. Szczególnie ci, którzy wspominają albo ewentualnie cały czas wracają do Toy Story, bo to wszystko przy okazji premiery piątej części tej animacji. To już 17 czerwca w kinach, a czego spodziewać się po naszym SK Toy Story Radio?
1: Jestem z ciebie dumny, kowboju.
2: SK Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę po nich!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: SK Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia SK!
0: A Radio SK jest oficjalnym partnerem medialnym Toy Story 5. Pobierajcie apkę Radia SK i słuchajcie, bo jak słychać, bardzo ciekawe rzeczy tam można zobaczyć, a właściwie usłyszeć. Radio SK! A i rozpoznawać głosy.
3: Fajne

0: Reklama. Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
1: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.dacia.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days, twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba, 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: I po reklamie.
11: Olsztyn na czasie.
12: Jeszcze tylko dziś i jutro możecie zapisywać się do 10. charytatywnego biegu o złotą monetę. Anita Zalewska, cześć! 10. charytatywny bieg o złotą monetę oraz rodzinny piknik z Fundacją Przyszłość dla Dzieci odbędą się już w niedzielę w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel. Zapisy do biegu, uwaga, jeszcze tylko dziś i jutro. Natomiast w środę szykuje się koncert otwarcia, czyli oficjalne rozpoczęcie cyklu Radiola, olsztyńskiego lata artystycznego. Czeka nas klasyka na dachu. Koncert od godziny 15 na tarasie Aury Centrum Olsztyna. Z kolei w piątek widzimy się w Kortosferze na kolejnym wydarzeniu pod hasłem Słońce rządzi wszystkim.
13: Muzyką się żyje.
14: Za kilka chwil Westen nowość, owoc polsko-czeskiej przyjaźni i współpracy. Polski producent Trips nagrał kawałek z jednym z najpopularniejszych czeskich wokalistów, czyli Nikolasem Josefem. Możecie pamiętać go z hitu A Cappella albo udanego występu w konkursie Eurowizji. Swego czasu zajął 6. miejsce. Sam Trips nieźle radzi sobie na czeskim rynku muzycznym. Sporo jego kawałków lądowało na tamtejszych listach hitów, a producent dostał nawet nagrodę dla muzycznego odkrycia roku. Dawid Podsiadło i Sobel we wspólnym muzycznym projekcie to główny muzyczny news, który grzeje nas od weekendu. Artyści pojawili się razem na scenie w czasie rozpoczęcia trasy Dawida Oprotowy Tour na Stadionie Śląskim. Ogłosili, że będą pracować nad wspólnym albumem, a ich wspólne koncerty odbędą się w ramach przyszłorocznej edycji Festiwalu Zorza. To impreza wymyślona rok temu przez Dawida. W przyszłym roku od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i do tego Katowicach.

Katowicach. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które Was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi, będzie sporo lokalnych zespołów, które będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest wolny, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Imprezka. Imprezkę prowadzę za to ja i mam dla Was naprawdę same dobre hity. Będzie Alex Warren, będzie PZ, będzie Mata, będzie Calvin Harris, będzie Benson Boone i kończę wymienianie, bo i tak słyszycie, że jest bardzo dobrze. Mati Fuczyło, cześć! Dwudziesta równiutko, a to Fever Dream, czyli Alex Warren.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Ten pan jest z USA, ale my przejdziemy teraz jedną nogą do Czech, a drugą zostaniemy w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo czas na połączenie dwóch muzycznych światów, wcale nie tak odległych. Po polskiej stronie Trips, po czeskiej Mikolas. Panowie postanowili połączyć swoje siły. W końcu hity Tripsa są znane i lubiane za naszymi granicami. A kawałki Mikolasa możecie znać chociażby z Radia Eska. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. W tym przypadku jest bardzo podobnie. Hard to be humble. Gramy! Radio Eska. 12 minut po 20.

0: To Kuba i Kuba i Stygnie Lato. 27 minut po 20. Kojarzycie tę melodię, prawda? Słusznie, że tak, bo to oczywiście Black Eyed Peas, a ta ekipa już 17 czerwca wystąpi w Polsce, w Warszawie w ramach Warsaw Music Festival. My jesteśmy patronami tej imprezy i codziennie rozdajemy wam zaproszenie na koncert The Black Eyed Peas, a dokładniej na cały dzień tej imprezy, bo tam też bracia Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zgłaszajcie się na sk.pl za darmo i tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
1: Dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to ty bardzo, ale to bardzo lubisz tę ekipę, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie, i z tego co też przeczytałem, to ty prowadzisz fanpage zespołu. Czy to się zgadza? Co tam rzucasz?
1: Tak, zgadza się. Informacje o nowej i ogólnie o muzyce, zdjęcia grupy, ciekawe cytaty, coś o rozwoju osobistym.
0: Ale wspomniałaś, że na Instagramie nawet zostałaś zauważona przez zespół.

0: tę ekipę, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie, i z tego, co też przeczytałem, to ty prowadzisz fanpage zespołu. Czy to się zgadza? Co tam rzucasz?
1: Tak, zgadza się. Informacje o nowej i ogólnie o muzyce, zdjęcia grupy, ciekawe cytaty, coś o rozwoju osobistym.
0: Ale wspomniałaś, że na Instagramie nawet zostałaś zauważona przez zespół.

0: Wow, Will.i.am cię obserwuje. Słuchajcie, no nie jedna osoba chciałaby usłyszeć coś takiego. Piękna sprawa. No dobra, no to bardzo mi się to podoba. Napisałaś też, że masz kontakt z fanami tego zespołu. To jest tak, że wy gadacie o Black Eyed Peas z fanami z Polski czy z całego świata? Jak
1: nie,
0: to, jest?
1: To są ludzie z całego świata, na przykład z Meksyku, z Wielkiej Brytanii i gadamy też o różnych rzeczach.
0: Wow.
1: Różnych zespołach. Książkach, filmach, o wszystkim.
0: Okej, czyli jesteście taką paczką znajomych, można powiedzieć, trochę z rodzinką.
1: Rodziną.
0: Wow, no dobra, Monika, słuchaj, w takim razie przekonałaś mnie nawet na 100%. Co powiesz na to, aby zobaczyć Black Eyed Peas na żywo i dwa zaproszenia na Warsaw Music Festival byłyby twoje?
1: Pewnie.
0: No to słuchaj. Zobaczę. No to słuchaj, w takim razie dwa zaproszenia są twoje, Monika, one lecą do ciebie, a jeżeli wy też chcecie, to nic prostszego, sk.pl, zgłaszajcie się, może to do was zadzwonimy.
2: Reklama. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odlotowe Suwałki. Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
11: I po reklamie. Yeah.

18 minut przed 21. Ja sprawdziłem. W Kalifornii cały tydzień słoneczny i cieplutki. No trochę by się przydało tego wygrzewania, szczególnie, że szczególnie gdyby razem ze słońcem przyszedł też urlop, prawda? Ale nie może być tak pięknie. Po pierwsze mamy poniedziałek, po drugie sprawdziłem prognozy i według ekspertów najbliższe dni to zamiast wygrzewania raczej wygrzewywanie kaloszy z szafy. Ale słońce jeszcze przecież będzie. I Joe już jest. Jego End of Beginning.

Shinza, Arco i Kasango Faya, 5 minut przed 21. Naukowcy ostatnio sprawdzili, jakie cechy mają osoby, które muszą pogłaskać każdego kota spotkanego gdziekolwiek. To mógłbym być ja, gdyby nie to, że mam ogromną alergię, ale według badań, czym bardziej emocjonalna osoba, tym większa jest chęć spędzania czasu z kotami właśnie. I patrząc na to, że mam alergię i nie mogę tego robić, to trochę martwię się, o czym to świadczy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości.

0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: Money, money, money.

0: zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix. Harmonizer.
1: Money, money.

0: 27 milionów złotych. To ja też chcę. 24, 30.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: Olsztyn na czasie.
4: Duatlon, tańce, tenis i bieg o złotą monetę. Nadchodzący weekend zapowiada się ultra ciekawie. Anita Zalewska, cześć! Najbliższy weekend to 13. edycja tanecznego turnieju Thousand Lakes Dance Cup. Ogólnopolskie rywalizacje, tym razem w Ostródzie w sobotę i w niedzielę. Ogólnopolskie amatorskie rywalizacje w kategorii tenis już w najbliższy weekend w Bartongu, w House of Tennis. Duatlon dla dzieci i młodzieży Jeziorany 2026 to propozycja od naszych sąsiadów na sobotę. Z kolei na niedzielę warto zaplanować sobie wyjście do CRS Ukiel. Tam odbędzie się 10. charytatywny bieg o złotą monetę i piknik rodzinny z Fundacją Przyszłość dla Dzieci.

0: News. Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
1: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę
0: agresywny już
1: tak,
0: bardzo.
1: Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
0: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej mnie zawsze interesuje.
1: Słuchaj, nie przypytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
0: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.

0: Ja nic nie mam do savoir-vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir-vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir-vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
1: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniu.
0: To prawda, właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
1: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
0: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
1: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść. Bardzo istotne.
0: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
1: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir-vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
0: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir-vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
0: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie no pełne fałszu. I gdzieś
1: tam. A czy o takiej dulszczyźnie mówisz?
0: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem. No.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego

0: people pleasera?
1: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
2: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
1: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
2: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
1: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
2: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
1: Dokładnie.
2: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można po prostu pokazać.
1: Tak, tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
2: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
1: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
2: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
1: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, nad którym czuwam.
2: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
1: No niestety
2: tego
1: nie.
2: Backgroundu.
1: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
2: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Że jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
2: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
1: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu je

0: to powiedzmy piosenka aktorska, chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: No. A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska, czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
0: jak najbardziej kalendarza jest. Nie starczy. Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
0: tak,
1: w twoim przypadku.
0: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
0: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach Savoir Vivre.
0: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
0: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
0: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
0: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
0: Wiesz co... To nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły, jak albumy.
0: Na jedzą.
1: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
2: SK Olsztyn News.
3: Anita Zalewska, zapraszam. Dziś w magazynie reporterów Eski wracamy do 65. Kortowiady. Przez 4 dni w Kortowie bawiło się około 60 tysięcy uczestników, którzy brali udział w koncertach i wielu wydarzeniach towarzyszących. Juwenalia po raz kolejny potwierdziły swoją wyjątkową pozycję na mapie studenckich imprez w Polsce. Posłuchajcie, jak było.
4: Jak bawią się najlepsi studenci w Polsce?
5: Jak się bawisz dzisiaj na paradzie wydziału?
4: Bardzo dobrze! Polecam!
6: Jest super, bardzo dużo ludzi przyszło, nie spodziewałem się takiej frekwencji. Każdy się fajnie bawi. Generalnie idziemy całą trasę na Kortowo, no i potem idziemy dalej imprezować, bo są juwenalia!
5: Bardzo dobre towarzystwo doborowe tutaj. Jak widać, wszyscy bardzo dobrze się bawią. Wszystko jest super zorganizowane i pozdrawiamy tutaj wszystkich słuchaczy.
7: Świetnie, jest idealna pogoda, także lecimy z Kortowiadą.
8: Super, na Kortowiadzie zawsze jest świetnie.
9: Bardzo jest super, świetnie, nie mogę się doczekać, aż się wszystko zacznie.
10: Też się bawię super i mam nadzieję, że reszta Kortowiady minie mi tak samo przyjemnie jak teraz początek na paradzie.
9: A bardzo dobrze, też się nie mogę doczekać, się wszystko zacznie i szczególnie koncertów. Bardzo fajnie się bawimy.
5: Za co się dzisiaj przebrałeś?
11: Za Greka, nazywam się Domestos. Wyśmienicie, bo to jest kortowiada, na kortowiadzie zawsze trzeba się dobrze bawić.
12: Za Spartakusa i Stefani z Leniuchowa.
13: Jestem przebrany za papieża Martineza II.
14: Ja też jestem przebrany za policjantów i złodziei.
6: Za nic się nie przebrałem, ponieważ nie miałem czasu. Wczoraj też już zacząłem imprezę i w ogóle tego nie przypilnowałem.
15: Za puszki dzika.
16: Ja się przebrałam za zakonnicę.
17: Za budowlańca.
18: Za smarfetkę.
19: Za Simsa.
20: Za Jokera.
21: Wszyscy wiedzą, co się dzieje.

0: akord obiady minie mi tak samo przyjemnie jak teraz początek na paradzie.
1: A bardzo dobrze, też się nie mogę doczekać, się wszystko zacznie i szczególnie koncertów. Bardzo fajnie się bawimy.
2: Za co się dzisiaj przebrałeś?
3: Za Greka, nazywam się Domestos.
4: Wyśmienicie, bo to jest akord obiady, na koncercie zawsze trzeba się dobrze bawić.
5: Za Spartakusa i Stefanii Zleniuchowa.
6: Jestem przebrany za papieża Martineza II.
7: Ja też jestem przebrany za policjantów i złodziei.
8: Za nic się nie przebrałem, ponieważ nie miałem czasu. Wczoraj też już zacząłem imprezę i w ogóle tego nie...

0: Studiuję w Olsztynie.
1: Ja jestem z Zielonej Mazowieckiej.
2: Bezrobotny, ale obrot.
3: Z Barczewa! Barczewo!
4: Jeszcze jakie było pytanie jeszcze raz?
5: Jestem ze Świnoujścia, a studiuję we Wrocławiu.
6: Ja przyjechałam z Lidzbarka Warmińskiego.
7: Jest okolic Iławy.
8: Braniewo, pierwsza stolica Warmii, Elbląg, Poland.
9: Morąg, stolica Polski.
10: Jesteśmy z Krakowa. Krakowa.
11: Z Lubawy.
12: Ja jestem z Olsztyna.
13: Też z Olsztyna.
14: Również z Olsztyna.
15: Ja ogólnie pochodzę z tych rejonów, ale kilka lat temu wyprowadziłam się do Hiszpanii i teraz przyjeżdżam tutaj właśnie na Kortowiada.
16: Z Gdyni.
17: Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Shout out, big boy.
18: Dobra, jak się bawicie? Co wam najbardziej się podoba?
17: Wszystko mi się to podoba. Podoba mi się, że pani mnie zaczepiła i rozmawiam teraz z nią.
1: Pięknie, wszystko mi się podoba.
4: Pogoda piękna, nie pada.
6: Chyba w tym roku line-up wydaje mi się, że najbardziej się nam podoba. Ja zdecydowałam się głównie ze względu na line-up, żeby kupić bilet.
2: Jest pięknie, jest cudownie, jest muzyka. Grają i to o to wszyscy z kim chodzi.
6: W sumie nastrój. Dużo ludzi.
17: Muzyka.
19: Parada super była.
6: A mi się wszystko podoba, atmosferka, ludzie.
15: A to wiecie, to super ludzie. Mimo tego, że nie jesteśmy stąd, na spokojnie możemy poznać wielu nowych, fajnych ludzi. No. Ludzie są wszędzie mega pomocni, otwarci. No, jedne z lepszych ogólnie juwenali w Polsce, prawda?
6: No, atmosfera na juwenaliach w Krakowie to jest w ogóle nie dorównuje tej tutaj w Olsztynie.
11: To jest super. Ogólnie bardzo mi się podoba ten klimat, nie? Że to jest taki... Wchodzisz, jest taki lifestyle luźny, nie? I mega, właśnie o to mi chodzi, że wchodzę i się bawię, nie? Od razu wiem, że się bawię, nie? I lifestyle, o to mi chodzi, nie? Okay. Koncerty są takie drugorzędne, ale sam klimat, to mnie jara, nie?
15: Mega fajna zabawa i super klimat.
16: Niesamowity klimat, po prostu taki wakacyjny, letni, mimo tego, że jest trochę chłodno, to niesamowita pogoda.
15: Bez czego nie wyobrażacie sobie Kortowiady?
6: Trudne pytanie, bez Łydki Grubasa.
15: Na pewno bez znajomych.
5: Z czego nie wyobrażacie? No bez koncertów. No to chyba każdych juwenali się nie da wyobrazić bez koncertu.
2: Bez znajomych.
15: No na pewno bez super znajomych dookoła.
11: Mamy szczery? Nie wiem, bo ja jakby I love it Kortowo.
4: Bez... ludzi dobrych wokół.
1: Bez dobrej zabawy.
15: Bez pajdy ze smalcem.
16: Bez Olsztyna.
20: Ze studentami rozmawiały Patrycja Drągiewicz i Natalia Lisewska.
21: SK Olsztyn.
20: Anita Zalewska, cześć. 65. Kortowiada. W serce Kortowa jesteśmy w Olsztynie, a ze mną fantastyczny zespół. Zespół NA. W osobach?
22: Lolek.
23: I Mynio.
22: Zespół.
23: Serce Kortowa, zespołu NA.
20: Za nami wasz koncert, wyjątkowy koncert, bo jest to wyjątkowa edycja Kortowiady, 65. jubileuszowa. Jak na takiej edycji, na takiej odsłonie tego wydarzenia się grało hymn Kortowiady?
22: Zawsze to jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ no, wykonujemy tą piosenkę tylko raz w roku w jednym miejscu. Wiadomo, że sytuacja okrągła, jeśli chodzi o tak zwany jubileusz, bądź wiesz, święto, czyli 65. juwenaria, to jest coś wyjątkowego. Wracamy tu z sentymentem, z jakby taką ogromną radością, tym bardziej powiększonym składem, bo po raz drugi z Bumbumami, ale po raz pierwszy z dziewczynami zespołu Zazula, więc chyba to nie nam oceniać, czy ten koncert był dobry. No, z naszej strony, z naszej perspektywy to była świetna impreza. Trochę możemy to, wiesz, porównać do takich imprez, z którymi zaczynaliśmy tutaj na Kortowie 20 lat temu po różnych klubach studenckich. Na mniejszą skalę, ale jeśli chodzi o taką werwę i taką, wiesz, magię, energię, to wszystko zostało, więc mam nadzieję, że ten klimat studenci będą nadal kultywować. I 65. juwenale to jest jakby taka część naszej historii, którą jeszcze będziemy wspólnie tworzyć.
20: Wspomniałeś o energii, mam wrażenie, że wy wręcz z latami dokładacie do pieca. No dzisiaj to absolutny ogień. Pomieścić na jednej scenie tylu artystów, tylu wykonawców, zgrać i wykonać tak piękny koncert, to naprawdę coś niesamowitego, tak jak powiedziałeś. Zespół NA powiększono składy Bum Bum Orkestar i Zazula. Niezwykły projekt. Czy próby były trudne?
22: Próby nie były trudne.
23: Nie było prób.
22: Nie było prób z racji tego, że my z takim projektem już kilka razy mieliśmy przyjemność wystąpić na różnych scenach, w tym Poland Rock 2 lata temu. Więc zgraliśmy się i czujemy się razem na scenie jako jeden wielki kolektyw. Dlatego nawet próba nie jest potrzebna. Każdy to ma gdzieś zapisane z tyłu głowy po prostu, co ma robić, jak ma grać, gdzie wejść, w jaki sposób się ruszać. Wychodzi to wszystko w bardzo spontaniczny sposób, bo każdy w idealnym stopniu czuje właśnie tą muzykę, którą gramy.
20: Wspomnieliśmy o jubileuszach, no i jakby hasło jubileuszu jubileusz wam też szczególnie w tym roku obce nie jest.
22: Zgadza się, bo dosłownie 3 tygodnie temu świętowaliśmy 15 lat od wygrania Must Be The Music, więc kawał historii za nami i też...

0: Amfiteatru, tylko tej sceny. Może kiedyś wrócimy na górkę. A jak nie wrócimy, to i tak tutaj jest cudownie, więc jakby no te juwenale mimo wszystko, jakby te wszystkie jakieś gdzieś tam sporów, czegokolwiek, mają klimat, studenci świetnie się bawią, a my podpisujemy się pod tą imprezą, no bo to są najlepsze juwenale w tym kraju.
1: Powiedzmy aktualnie studiującym studentom, bo to są ludzie bardzo młodzi. Nie to, co my, którzy przeżyliśmy już kilka kortowiat.
0: Nie wiem, o kim mówisz. My mamy już 16 lat, jesteśmy po maturze. Ale wracamy w etap studencki.
1: Ale wspomnijmy w tym miejscu i przy okazji jubileuszu waszego i kortowiady, ile lat ma hymn kortowiady i jak on powstawał? Tak mniej więcej.
0: W sumie to jest niezłe, bo dzisiaj nikt nas o to nie zapytał, ale pierwszy raz wykonaliśmy w roku 2006, czyli dzisiaj w trakcie piosenki, o tym sobie też pomyślałam, że hymn ma 20 lat. To w ogóle, to jest hymn. Piosenka, no to wiesz, to... No, ty masz 20 lat, mamy 20 lat, przed nami siódme niebo, więc jakby to wiesz, to się zgadza, że to jest kawał historii. 20 lat za nami i mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale to wiecie, bo to była taka komedia, że zostaliśmy poproszeni przez samorząd, żeby napisać taką piosenkę i dosłownie półtora tygodnia przed chcieliśmy się z tego wycofać. Nie było ani numeru, ani tekstu, ani nic. I tak mówimy, dobra, nagramy to raz, zagramy to w 2006 roku, nigdy więcej tego nie powtórzymy. A 20 lat jest za nami, ta piosenka jest ciągle aktualna. Poza klubami, które średnio istnieją, ale no właśnie dzisiaj też mówiliśmy o tym, że może jakiś znajdzie się zespół, który zrobi taką aktualizację miejsc, wiesz, jakąś napisze czwartą zwrotkę, której się połączymy, że nie wiem, obecne kluby, nie wiem, obecne miejsca, które dzisiaj te studenci też odwiedzają i wtedy potepniemy się razem z tą młodzieżą.
1: No tak, Rakoragros, grawitacja. No ale jedno jest niezmienne...
0: Trochę pół historii, nie? W tych miejscach.
1: Było, przyznaję. Natomiast jedno jest niezmienne, o Olsztynie każdy gada, bo się dzieje kortowiada. Czy nadal macie takie poczucie, podróżując po kraju, że rzeczywiście Olsztyn słynie z kortowiady?
2: Olsztyn słynie z kortowiady, Olsztyn słynie z Kortowa ogólnie, z miasteczka studenckiego, bo to jest ogólnie bardzo wyjątkowa sytuacja, że na terenie danego miasta jest taki stricte kampus, który żyje własnym życiem. Tętno tutaj tego środowiska, jakby no serce bije i niby w mieście, a niby poza miastem, więc to jest fajne. Jest jezioro, są piękne tereny, więc to jest fenomenalne i wyjątkowe i na pewno w Polsce jest rzadko spotykane, dlatego Kortowo bardzo słynie w Polsce właśnie dzięki temu też.
1: Przy okazji organizacji 65. edycji Najlepszych Juweneli w Polsce wspominamy, albo rozmawiamy, poruszamy temat tego, jak bawi się dzisiejsza bracie studencka. Czy wy odczuwacie różnicę pod sceną? Jaka jest energia, która przychodzi do was, która wraca do was od publiczności, od bawiących się studentów?
0: Ciężko to porównać do koncertów, które graliśmy na górce, bądź, nie wiem, z ostatnich 10 lat. To jest trochę taka sytuacja, której nie możemy porównywać, ponieważ no każda, nie wiem, każdy rok, każda młodzież bawi się inaczej. Wydaje mi się, że mimo wszystko my tu, u nas w naszym mieście czujemy się wyjątkowo dobrze i każdy bawi się, że tak powiem, w swoim stylu, jakby w swoim czasie, no więc jakby dzisiaj i tak łamiemy trochę taki trochę stereotyp kortowiady, ponieważ nie padało, chciałem to zaznaczyć tylko.
1: Chwała Bogu.
0: Chwała Bogu, że nie padało. A nawet gdyby to padało, i tak by było dobrze, więc jakby no każdy rocznik, każdy etap studencki jakby rządzi się swoimi prawami, no. Jesteśmy z trochę takiego starszego pokolenia. Ty się nie uśmiechaj, bo ty jesteś z starszego pokolenia, ale wszyscy bawią się dobrze, więc jakby no, wiesz, ciężko to trochę dzielić, ani w ogóle to podsumowywać, bo jakby to też trochę nie ma znaczenia, no. Gramy swoje, robimy to wszystko z otwartością serca i z klimatem dla wszystkich studentów, ponieważ no, czujemy się zawsze tutaj najlepiej, więc mam nadzieję, że to są 65. juwenalia. Nie wiem, czy dobijemy do setki. Patrzę tak na ciebie, na siebie.
2: Na pewno...
0: 4-5, poczekaj.
2: Na pewno dobijemy do 6-7, to już niedługo.
0: Życzę nam, żebyśmy dobili do setki, bo to byłby taki wyczyn, że tak powiem, patrząc na kalendarz, to moglibyśmy mamy taką możliwość wiekową, że dalibyśmy radę. Byłoby to coś wyjątkowego, więc życzę tobie i sobie, żeby tak było. Poza tym też dzisiaj rozmawialiśmy, że wiesz, nasze dzieciaki są w takim wieku podstawówkowym, może przyjdzie taki etap, że w pierwszy rzędach będą nasze dzieci i też się będą bawić na tych juwenaliach, ponieważ dzisiaj padło takie hasło, że wychowujemy trzecie pokolenie kortowiadowe. Więc no cóż, jest to jakieś wyzwanie, jest to dla nas taki ogromny sentyment, więc mam nadzieję, że jak najdłużej i jak najczęściej.
1: No dobra, to było sporo o wczoraj, trochę było o dzisiaj, muszę zapytać jeszcze o jutro zespołu NA.
0: Spod Katowice.
1: A konkretnie jakie macie plany, oczywiście artystyczne, muzyczne, co szykujecie?
2: nie zatrzymujemy się w graniu koncertów.

0: Koncertów mamy ich mnóstwo, z czego się bardzo cieszymy, bo każdy koncert to jest okazja spotkania się z publicznością. Na pewno gdzieś tam w planach, czy dalekich, czy niedalekich, jeszcze nie wiemy, a jak wiemy, to jeszcze nie bardzo chcemy mówić. Mamy w planach różne wydawnictwa, czy to pojedyncze single, czy to cała płyta. Materiał się kompletuje, więc nie próżnujemy, nie odpoczywamy i gramy, i komponujemy. Korzystamy z tego, że mamy wenę i chcemy pracować, bo dalej nam sprawia to frajdę. Nowych pomysłów jest wiele, dlatego będziemy chcieli je przekształcić na coś fizycznego. Dlatego szykujcie się, będą nowości na pewno, ale kiedy? Jeszcze nie powiemy, ale na pewno można nas spotkać na koncertach, bo gramy w całej Polsce praktycznie.
1: Ostatnie pytanie poza konkursem. Był wzrusz, była frajda?
2: No pewnie, że był wzrusz, jakby to sytuacja taka bardzo wyjątkowa, ponieważ no na dobrą sprawę mogliśmy odłożyć mikrofon na połowę tego koncertu, a i tak publiczność śpiewała go z nami, albo nawet zamiast nas, gdy wchodzi ta kortowiada. Były takie lata, w których napisaliśmy tą piosenkę w 2006 roku, że przez pierwszy rok czy dwa graliśmy ten numer na innych uczelniach, ale to nie jest ze względu naszej chęci, ale faktycznie studenci, że tak powiem, skandowali ten numer, ale jakby to jest taka sytuacja wyjątkowa, że gramy to raz w roku, więc no abyśmy zawsze wracali tu z takim sentymentem, z taką radością i jakby frajdą do ludzi, więc cóż, no, twórzmy tą historię nadal.
1: Dziękuję wam bardzo, uciekamy, bo się robi zimno, a wiem, że przed wami jeszcze chyba podróż, nawet dzisiaj.
2: Tak, robimy zbiórkę do busa, lecimy dalej, ponieważ jutro gramy kolejny koncert, tak więc cóż, pięknej kortowiady, ponieważ jeszcze ona trwa.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Mówili dla was
2: Lolek
0: i Mynio.
1: I Anita Zalewska. Cześć. Słuchajcie nas na 89,9 FM.
3: SK Olsztyn News.
4: Port lotniczy Olsztyn Mazury, Andrzej Brzozowski. 3 czerwca, bardzo ważny moment, no ale o tym momencie, który się wydarzył właśnie tego dnia na lotnisku Olsztyn Mazury, opowie nam prezes portu lotniczego Olsztyn Mazury.
5: Wiktor Wójcik, prezes portu lotniczego Olsztyn Mazury. Dzisiaj mamy wielkie wydarzenie. Przyjęliśmy milionową pasażerkę, bo to była ona akurat pani, z nalocie z Dortmundu, z naszym, jednym z naszych przewoźników Wizz Airem. Cieszymy się z tego faktu, bo to jest zawsze taka najtrudniejsza granica, pokonanie tego pierwszego miliona. To i w biznesie tak się mówi, ale i w lotnictwie i tak dalej. Teraz oczywiście widzimy po działaniach, które podjęliśmy, że te wzrosty będą znaczące, że kolejne lata napawają optymizmem, bo my jako Polacy coraz więcej latamy. Latamy z dużych lotnisk, ale również małe lotniska obsługują coraz więcej pasażerów. Dla porównania tylko 25 rok zamknęliśmy liczbą około 90 tysięcy pasażerów, natomiast tutaj już w tym roku już mamy 50% jakby tego realizacji, a będzie to powyżej 100 tysięcy, około 130 tysięcy. I kolejne lata pokazują, że postrzegają nas przewoźnicy lotniczy też pozytywnie, bo z naszego portu lotniczego korzystają mieszkańcy Warmii i Mazur, i to jeżeli chodzi o ruch rozkładowy, jak i ruch czarterowy, co na wakacje też jest oczywiście bardzo ważne, bo wypełnienie mamy prawie 100%.
4: Panie prezesie, 10 lat czekaliśmy na tego milionowego pasażera i teraz tak, to jest długi okres, krótki, jak to wygląda, jeżeli chodzi o to nasze lotniska Olsztyn Mazury?
5: W życiu każdego lotniska są te okresy różne, bo my powstaliśmy 10 lat temu i jesteśmy w takim okresie niemowlęcym, jeżeli chodzi o budowanie ruchu lotniczego, czy o budowanie całego portu lotniczego innymi działaniami. Te lotniska, które obchodzą dzisiaj 35 lat istnienia swojego, jak informowali mnie, to obsługiwali w tamtym czasie po 40 tysięcy pasażerów rocznie. My dzisiaj jako młody port lotniczy idziemy w kierunku 130 tysięcy i każde kolejne lata będą owocowały większym, że tak powiem, udziałem pasażerów w naszym lotnisku. To jest postrzeganie po prostu przez to, w jakim regionie się znajdujemy. My musimy obudowywać lotnisko działaniami gospodarczymi dookoła, ponieważ nas jako mieszkańców Warmii i Mazur nie mieszka w otoczeniu 3 miliony, 5 czy inne liczby. Śląsk, duże miasta, Warszawa, Gdańsk, Wrocław oferują oczywiście dużo więcej połączeń, bo mieszka tam zdecydowanie więcej osób. My jesteśmy regionem, który działa dla naszych mieszkańców, żeby stworzyć im możliwości komunikacji ze światem, jak i tej zwyczajnej turysty,

Miasta Warszawa, Gdańsk, Wrocław oferują oczywiście dużo więcej połączeń, bo mieszka tam zdecydowanie więcej osób. My jesteśmy regionem, który działa dla naszych mieszkańców, żeby stworzyć im możliwości komunikacji ze światem, jak i tej zwyczajnej turystyki.

0: nasz na sferze stwarzania nowych miejsc pracy, obudowywania portu lotniczego działaniami, które spowodują, że wzrost gospodarczy, to co się liczy, to co się u każdego przedsiębiorcy liczy, no i to idzie w dobrym kierunku.
1: Padały już takie pytania praktycznie ze strony każdej redakcji. To kiedy dwumilionowy pasażer? Chyba już w krótszym okresie niż 10 lat.
0: No zdecydowanie w krótszym, bo to widać po tych wzrostach, które dzisiaj odnotowujemy. Potrzebujemy tylko spokoju, bo branża potrzebuje spokoju. Oczywiście są teraz na czasie wzrosty cen paliwa lotniczego, może troszeczkę straszenia, że będzie go brakowało. Pewnie, że takich rzeczy się obawiamy, bo to powoduje, że i pasażer wtedy jednak no, wycofuje się, że są drogie bilety lub niebezpieczne tereny, w które, prawda, się lata. Natomiast te 10 lat pokazało, że możemy budować tutaj ruch i kolejny milion będzie w zdecydowanie krótszym czasie, bo tak pokazuje matematyka każdego portu lotniczego, który zaczynał od zera i buduje swoją, że tak powiem, przyszłość na kolejnych połączeniach. Takie rozmowy prowadzimy, takie rozmowy trwają. Przewoźnicy niedługo będą ogłaszać na kolejny sezon. Mówił tutaj o roku 27 połączenia. W związku z tym to naturalnie się opisuje, że przyrost pasażerów będzie.
1: Pasażerowie, którzy lecieli tym lotem, w którym to znalazła się milionowa pasażerka portu lotniczego Olsztyn-Mazury, podkreślają, że nie wyobrażają sobie już czegoś takiego, żeby tego lotniska nie było u nas w regionie, a kiedyś przeżyliśmy bez lotniska i trzeba było jechać albo do Gdańska, albo do Warszawy, a teraz, no właśnie, mamy to pod ręką, mamy w zasięgu tam kilkudziesięciu albo kilkunastu kilometrów tutaj, żeby dojechać, no i właśnie skorzystać z tych właśnie połączeń.
0: Tak, połączenia, transport drogowy, który prowadzi naszego lotniska, jeszcze pozostawia wiele do życzenia. Ale samo otoczenie bezpośrednio tutaj, gdzie się znajdujemy, no to jest rzeczywiście rzut beretem. Przyzwyczajenie do tego, że z naszego portu lotniczego latają, to jest przyjazny port. Mały port, w którym się człowiek nie zgubi i jest dobra jakość obsługi naszych pasażerów przez moją załogę. I to są też takie elementy, które powodują, że jak jest przyjazne lotnisko, piękne architektonicznie, to co ciągle słyszymy, najładniejsze lotnisko w kraju, to niesie ze sobą to po prostu takie pozytywne flow, gdzie my będziemy dalej wokół tego obudowywać. Czekamy na tego pasażera, chcemy go obsłużyć, chcemy, żeby był zadowolony. To jest nasze działanie. A inne porty, jak się rozwijają, to tym bardziej dla nas dobrze, bo jak latają z dużych portów lotniczych, to i z małych portów lotniczych też będzie ten wolumen pasażera wzrastał.
1: Panie prezesie, cały czas też walczycie o te nowe połączenia. Wiele osób podkreśla, że no brakuje tych połączeń. To nie jest tak, że po prostu można zadzwonić, poprosić i to połączenie się oczywiście pojawia. No właśnie, ale na co możemy liczyć w tym najbliższym czasie, bo wiem, że będziecie dalej oczywiście walczyć o to, żeby te połączenia były. Czasami brakuje samolotów, czasami brakuje innych środków. Od czego to zależy?
0: Pracujemy nad tym, żeby uruchomić kolejne połączenie krajowe, czyli krótko mówiąc do takiego miasta, które jest najdalej oddalone od Warmii i Mazur, a z dużym potencjałem. Są właśnie takie dwie lokalizacje rozpatrywane. I tak samo pracujemy nad połączeniami jeszcze do Europy Południowej, może tak nazwę. Tutaj chodzi o bardziej o regularne połączenia, ale latem nad morze cieplejsze niż nasz Bałtyk. Rozpatrujemy tutaj tematy Chorwacji, Włoch, Grecji oczywiście. I to również jest daleko posunięte rozmowy. Dobrze pan zauważył, brakuje samolotów. Przewoźnicy notorycznie zgłaszają, że chcieliby uruchamiać połączenia, natomiast nie jest to takie proste, jeżeli się nie dysponuje flotą. Dzisiaj, gdyby pan redaktor wyłożył 100 milionów złotych do jednego z wielkich producentów samolotów, że chce kupić, to ten samolot będzie gotowy za 5 lat. I to jest taka perspektywa. W związku z tym leasingi, te wszelkie formy wchodzą w grę i przewoźnicy się tym ratują, bo jedni trochę upadają, drudzy się podnoszą. Natomiast jest to zawsze ten wybór taki, że duże ośrodki zawsze będą pierwsze w kolejce, mniejsze ośrodki muszą zabiegać. I my jesteśmy w tej kolejce, pukamy i mamy w tej chwili potwierdzone obietnice, bo nasz region i nasz port lotniczy sprawdził się, jeżeli chodzi o to, że te połączenia, które już istnieją dla przewoźników, przynoszą pozytywny przychód, krótko mówiąc, no to w takim miejscu można uruchamiać kolejne lub zwiększać częstotliwość połączeń, prawda, z dwóch do trzech i tak dalej. I to się dzieje dzisiaj. Jesteśmy zbudowani, że już po tych 10 latach jesteśmy postrzegani przez ten świat lotniczy, zewnętrzny, czytaj, a szczególnie tych operatorów lotniczych, jako poważne lotnisko na tej mapie Polski.
1: Dalej połączenia Anglia, Niemcy faktycznie potwierdzają, że to był dobry wybór, że tutaj akurat latamy stąd?
0: Tak, te samoloty latają na pełnym wypełnieniu. No to ktoś, kto ma na pokładzie 187 osób, to jest super zadowolony. I odlatuje od nas i też ma podobną liczbę pasażerów. Czyli to wypełnienie ma istotne znaczenie w kierunku myślenia o uruchamianiu kolejnych, prawda, połączeń do innych na przykład destynacji, ale z tym samym przewoźnikiem. Zaznaczę, że jesteśmy

0: lotniskiem, który współpracuje z trzema przewoźnikami, czyli tutaj linie lotnicze LOT, Polski Narodowy Przewoźnik, Wizz Air, który właśnie przed chwilą przyleciał, i Ryan, czyli tacy, którzy w Polsce operują najwięcej. Oczywiście mamy również współpracę z biznesem i obsługujemy ten biznes, mamy współpracę z wojskiem, mamy współpracę z lotniczym pogotowiem ratunkowym, bo nasz port ciągle obsługuje taksówki powietrzne, które organy do transplantacji na południe Polski przerzucają, tak? Działalność lotniska, które jest międzynarodowym przejściem granicznym, międzynarodowym portem, no jest taka, czy ono jest małe, czy duże, spełniać musi wszelkie wymagania techniczne i te obsługowe. W związku z tym cieszymy się, że jesteśmy w tej pierwszej lidze portów w Polsce, regionów, które mają porty lotnicze.
1: I powiedzmy jeszcze o tym, panie prezesie, i to tak chyba wyraźnie, bo to nie tylko oczywiście loty pasażerskie, ale także te inne funkcje, które wy tutaj wypełniacie, ale także jesteście ważnym punktem dla obronności naszej, dla wojska, tak? To tutaj też wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy. Jakim punktem jest właśnie lotnisko Olsztyn-Mazury?
0: My jesteśmy ostatnim lotniskiem, które jest na północnym wschodzie Polski. Wiemy, jakie jednostki wojskowe w otoczeniu mamy. Wojsko, powiem w skrócie, i to wojsko polskie, jak i wojska natowskie, czy wojska amerykańskie, no będą wykorzystywać takie porty lotnicze, bo to jest ta konieczność w dzisiejszym czasie. My jesteśmy do tego przygotowani, korzystają, obsługujemy, przylatują, odlatują. Natomiast obsługujemy też właśnie tą sferę biznesową. I część inwestycji, która powstaje w regionie Warmii Mazur, czy to prywatnych takich inwestycji mniejszych, typu przeniesienie swojej aktywności życiowej, czy biznesowo, gdzie przenoszą swoje firmy, no ona się w tej chwili dzieje. To dla nas jest taka bardzo mocna strona, znaczy ważny element, tak? Bo po to budowano port lotniczy Olsztyn-Mazury, żeby on woził pasażerów, po pierwsze, ale po drugie, żeby stał się też takim motorem wzrostu regionu, który stwarza te warunki komunikacji, obsługi. Dzisiaj biznes po prostu musi latać, dysponują własnymi samolotami, przylatują, odlatują, zawiązują biznesy, i ta szybkość to jest to, co, od czego nie uciekniemy, i to się po prostu będzie działo jeszcze w większym stopniu niż obecnie.
1: Ale także, panie prezesie, bardzo fajnie rozwija się ruch cargo u was i też nasi przedsiębiorcy z tego bardzo mocno korzystają, i to pan zawsze podkreśla.
0: Tak, to jest taki ten segment, który odnotowujemy cały czas wzrost, bo od 3 lat pracujemy z tym segmentem. Producenci rolno-spożywczy, którzy w naszym regionie produkują bardzo dobrą jakościowo żywność, dzięki naszemu pośrednictwu i z naszym udziałem mogą tą żywność eksportować do krajów trzecich. To się dzieje od kilku lat i widzimy, że są zainteresowani, bo otwieramy dla nich nowe rynki zbytu, ich towarów. I to są producenci nabiału, mięsa, owoców miękkich, wszystko, co w naszym regionie jest wyprodukowane, postrzegane tam jest jako ekologiczne, jak prawie nie bio. Jest to żywność delikatesowa, w dobrych cenach tam sprzedawana. No to my jesteśmy na usługi, tak? I to wszystko się dzieje dzięki temu, że mamy tą bliskość portu lotniczego i to możliwość pośrednictwa między firmami z Emiratów Arabskich, z Bahrajnu, z Kuwejtu, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Wozimy naprawdę prawie po całym świecie.
1: To jeszcze, panie prezesie, 2 słowa na temat tego rocznego rozkładu wakacyjnego.
0: Wakacje już się sprzedają, już Albania się mocno sprzedaje i Turcja, bo to są te dwa nasze kierunki, które czarterowe, które mamy w tym sezonie. One są oczywiście już znane, oferta hoteli poprawia się, jest coraz większa, w związku z tym i obłożenie, na które patrzymy, jak to się sprzedaje dla biura podróży, tutaj wspomnę o tym biurze podróży Itaka, bo współpracujemy z nimi. Oferta jest na tyle zadowalająca dla naszego pasażera, bo jest korzystna cenowo, a jednocześnie jakościowo bardzo dobra. Mieszkańcy Warmii Mazur mają ofertę wylotu z naszego portu lotniczego w tych właśnie kierunkach. Na zimę Egipt, który już się sprzedaje, w ubiegłym roku sprzedał się w 100%. Jak będzie kolejny rok, to zobaczymy. Tym niemniej już jest ta oferta ciągle w sprzedaży. I pracujemy nad tym, żeby na lato, oczywiście w kolejnym sezonie, wypracować kolejny kierunek na południe Europy. I to jest ta nasza teraz tutaj mocna praca, żeby pokazać przewoźnikom, operatorom turystycznym, będzie pasażer, warto z naszego portu lotniczego uruchomić połączenia na południe Europy.
1: Trochę sobie pogadaliśmy, no to w takim razie na zakończenie, panie prezesie, to czego wam życzyć z okazji tego milionowego pasażera, konkretnie pasażerki, która przyleciała do nas i mieszka na co dzień w Izbarku Warmińskim, bo już się pochwaliła.

0: spokoju. Spokoju w otoczeniu, tym, prawda, szeroko rozumianym, ale szczególnie ten spokój jest potrzebny oczywiście w sferze tych działań wojennych, które są, bo to nie buduje potencjału pasażerskiego, to przeszkadza mocno. No i tego spokoju w tej dziedzinie gospodarczej, bo wojny spowodowały, że ceny paliwa wystrzeliły mocno do góry i to są te nasze takie zewnętrzne czynniki. O pasażera, o jego dobrostan my zadbamy, żeby on miał ciekawą ofertę i żeby tutaj był bezpiecznie obsłużony i bezpiecznie odleciał. Natomiast te zewnętrzne uwarunkowania, czyli spokoju. Wiktor Wójcik, prezes portu lotniczego Olsztyn Mazury.
1: SK Olsztyn.
2: Nazywam się Barbara Rakowska, mieszkam w Lidzbarku Warmińskim. Z lotniska Szymany latam często z rodziną do Dortmundu. Tam mam brata. No i dzisiaj to jest po prostu niesamowita niespodzianka. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Absolutnie, jak pan powiedział na pokładzie, że mają tutaj właśnie spośród nas pasażerów. Nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. Powiedział milionowego pasażera. No i pierwsza moja myśl, ciekawe kto to, ale nie pomyślałam, że to ja. Nie latam długo, bo latam krótko, czwarty rok latamy do Niemiec, więc naprawdę jestem zaskoczona. Tak, raz polecieliśmy z Gdańska, ale niekoniecznie nam to wpadło w oko, więc z powrotem wróciliśmy tutaj do Szyman i latamy stąd. Cudownie, jest bliziutko. My mamy 1,5 godziny jazdy w sumie z Lidzbarka Warmińskiego, także spokojnie jedziemy. Zawsze jesteśmy na czas, nie mamy tu jakiegoś stresu, że droga jest jakaś zablokowana, czy będą jakieś korki. Także tutaj na lotnisku my jesteśmy bardzo zadowoleni. Latam z synem, z mężem, więc to jest na razie nasze lotnisko. Daj Boże, w lipcu też wybieramy się z bratem w dalszą podróż i na pewno skorzystamy tutaj z tych linii. Dziękuję bardzo, ale się cieszę. Dzięki śliczne, do zobaczenia.
1: SK Olsztyn.
3: Mówiła milionowa pasażerka portu lotniczego Olsztyn Mazury, pani Basia z Lidzbarka Warmińskiego. A SK-ową relację przygotował dla Was Andrzej Brzozowski.

0: Śląska Olsztyn. Śląska Olsztyn. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To znowu on, można chyba tak powiedzieć. To znowu

0: Jak co tydzień Mati Fuczyło, czyli ja witam się z wami, siemanko, cześć, i jak co tydzień odliczam z wami 20 najlepszych rapowych numerów. Nic się nie zmieniło, to wy odpowiadacie za tę playlistę, nic się nie zmieniło, to od was zależy, które miejsce będzie miał wasz ulubiony kawałek. I tych kawałków nowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. O tym wszystkim wam obiecuję opowiedzieć, to już za chwilę, ale zaczniemy jednak od miejsca 20. Ten numer już znacie, bo był tutaj przed tygodniem na przykład, między innymi na 16 miejscu właśnie tydzień temu. Teraz to już 20. White 2115, Kizo i Palar i Rio na żywo.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Wiśniewska, 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraf i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa.

pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś.

0: się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł pożółk. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Po burzy zawsze wyjdzie słońce. Z takim przekazem przybył do nas Mata i to jest przekaz, o którym chyba warto pamiętać, bo faktycznie ta burza czasem potrafi przyćmić wiele rzeczy. Ale ja tutaj dzisiaj nie od filozofowania, a od polskiego dobrego rapu. Wcześniej słyszeliście też Taco Hemingwaya, Atutowego i Andrzeja Zauchę. Kto by pomyślał, w kawałku Tramwaje to spadek z miejsca 9 na 19. Spora różnica. Oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić. SKPL tam głosujecie, a głosowaliście na kawałek Gipsa. Win to tym razem 17.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 17.

Zapomnij o mnie, ale oni nie dają o sobie zapomnieć. 27 Fat Demons i MK to 16 miejsce rap 20, spadek z miejsca 13. Cały czas trzymają się bardzo dobrze i cały czas dobrze ich słyszeć. Jedziemy dalej, teraz czas już na miejsce 15 i to jest pierwszy skok w tym tygodniu, bo do tej pory mieliśmy 4 spadki i jedną nowość, a ten skok zaliczył Samir. Nie mogę spać, to z miejsca 20 już 15.

I kolejna nowość w tym tygodniu. Oki, Ewa Farna, Young, Iggy i O Co Chodzi. Jeszcze raz, tak nazywa się ten numer i oczywiście o ile połączenie Okiego, O Co i Iggy'ego nie jest tak zaskakujące, bo to w końcu składy Ojo, o tyle dołożenie do tego by Farnej to już coś zupełnie innego. Bardzo dobrze to słyszeć, bardzo fajnie, że ten kawałek znalazł się w notowaniu dziś jako nowość na miejscu 13, ale wcześniej była też inna nowość. 14 to Mighty's Alien i For Money z kawałkiem Deszcz. To już trzecia nowość w tym tygodniu, trzecia nowość w tym notowaniu i mogę wam powiedzieć, że to nie jest jedyna nowość, która na was czeka. Za to nowością jest to, co wypadło w tym tygodniu z notowania. Są cztery kawałki, które wyleciały, którym nie udało się znaleźć w 20, a w zeszłym tygodniu jeszcze tutaj były. Powiem tak, to Echo od Maty, do tego Quebo Nafide i Zalia z kawałkiem Nie ucieknę, oni byli tutaj długo, no i tym razem się nie udało. Do tego też Żabson i Wiz Khalifa, klasyk i jeszcze Jungle Osia i Chce Tak. Te kawałki wypadły z notowania, możecie je przywrócić, ale wszystko zależy od was. SKPL, tam głosujecie, tam decydujecie.

0: przeszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

0: Eka Olsztyn.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: 10 kawałków za nami, od miejsca 20 do 11. Wchodzimy do najlepszej dziesiątki. Najlepszej dziesiątki polskiego rapu. Jest tego naprawdę dużo, ale zanim zaczniemy odliczać kolejne kawałki, to powiem wam jeszcze o nowościach, które pojawiły się w propozycjach. To Opał i Faustyna Maciejczuk, Nibylandia, do tego też Dudek P56 i Dana Daleko, Daleko, Kubańczyk i Sentino, Baby. Wiem, że na ten kawałek czekaliście bardzo mocno, a do tego jeszcze Szpaku i Fundacja Cancer Fighters. Tego dzieje się naprawdę dużo, bo właśnie, dodajmy, że Szpaku i Nati nagrali kawałek Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to też walka z rakiem. Kibicujemy i trzymamy kciuki, aby to wszystko szło jak najpiękniej. Gramy miejsce 10, Taco, Hemingway, Liwka i Zep i Zep, Frascati.
2: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl. 10.
4: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowane.

dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

0: błaga o ratunek.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
2: 9.
3: Piszę do ciebie, śpisz.

Ale i tak mnie nie ma, w nim jestem na mieście, robię deal. Głowa wolna od używek, to sport jest dla mnie lekiem. Jeśli mam usypać krechę, to na niebie private jetem. Dla mnie życie już na

0: nie da się zasnąć. Podobno 8 miejsce rap 20 to już na pewno Jonathan Białas, Solar i Nikoś to 8 i to kawałek, który bez zmian jest na tym miejscu. Jedziemy dalej, teraz czas na 7 i to jest najwyżej notowana dziś nowość. Fukaj, Livka i Chcę Więcej. Miejsce 7.
1: Rap 20 w Radiu SK. 7.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: RMFM6.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: BDOS 2115, Maja Metzan, Cancer Fighters, ciągle tutaj jestem, Dis na Raka to miejsce szóste, spadek z miejsca czwartego. Przypomnę, że kawałek Szpaka i Nati, nigdzie się nie wybieram, przysięgam, nagrany z tej samej inicjatywy na płytę BDOS-a, która będzie wspomagała Fundację Cancer Fighters. Już teraz możecie głosować, bo to kawałek, który dziś pojawił się jako propozycja, a my lecimy dalej z Amsonę i znana to kolejny kawałek, który nie zaliczył żadnej zmiany tydzień do tygodnia.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5.

seksualnym, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualnym, mam

Są takie kawałki, które będą trzymały się długo na pewno. Już wystarczy spojrzeć na same pseudonimy osób, które są odpowiedzialne za nagranie tego hitu. No i wiadomo, że to jest hit. Miu, PZ, BDOS 2, 1, 1, 5, Fantazje to miejsce czwarte, rap 20. Skok z 10 na 4, pomimo tego, że już kilka tygodni od premiery minęło. To dobrze świadczy, bo to znaczy, że bardzo lubicie ten numer, a my jedziemy dalej. Gipsy, Kukon, Ty masz. Tydzień temu to było miejsce pierwsze, teraz już trójka.

Ty masz od Gipsa i Kukona to trzecie miejsce i spadek z miejsca pierwszego. Teraz czas na dwie zmiany. Dwa kawałki, które zaliczyły naprawdę duże skoki. To nieodpowiedzialne, Chivas. On był na miejscu siódmym, teraz jest już na drugim i coraz bardziej zbliżamy się do jedynki.

0: Wkładacie playlistę SKPL, tam się głosuje na 20 waszych ulubionych numerów, ale tych numerów jest tam zdecydowanie więcej do głosowania, bo co najmniej 20 dodatkowych czeka na was w propozycjach. Dziś 4 nowe pojawiły się też jako zupełne nowości. Głosujcie, decydujcie. No i słyszymy się dokładnie za tydzień. Mati Fuczyło to ja. Tak jak powiedziałem, za tydzień odliczymy kolejnych 20 numerów, ale teraz dowiedzmy się, co wylądowało na miejscu pierwszym. On tydzień temu był na drugim. Teraz już pierwsze. California Love, albo w sumie, cytując refren tego numeru, to California Love, White 2115.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL numer 1.